Super FM.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
4: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
3: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u, z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce. To jest po prostu przesada. Trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
3: Który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik, znaleziony w lesie w okolicy Włocławka, wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
7: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
2: Super FM. Pogoda.
8: Rano, teraz może być chłodno jeszcze dla co po niektórych. Tylko 12 stopni, ale po południu 27. Dzisiaj też będziemy cieszyć się słońcem. Wiatr umiarkowany, padać nie będzie. Jutro, czyli w czwartek, także 27 stopni. No i tak ciepło, gorąco będzie do końca tego tygodnia.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Jak będzie w weekend pogodowo, to obiecuję, że powiem wam jutro, bliżej weekendu, soboty, niedzieli, jutro już będziemy mieć więcej informacji na ten temat, zapowiada się. Dobrze, 4 minuty po godzinie 6, dzień dobry, lato w Super FM, moc atrakcji, moc konkursów, moc zabaw, nagrody atrakcyjne do zdobycia, naprawdę będzie się działo w Super FM i muzyka. Rzecz jasna, ta najlepsza, ta energetyzująca, no bo już teraz Bring Me to Life i Evanescence w Super FM.

mocnym uderzeniem rozpoczęliśmy środę muzycznie na antenie radia Super FM, 11 minut po godzinie 6. Dzisiaj środa, już jutro, czyli w czwartek, 16 lipca, kino na Leżakach zawita do Wielgowa. Na terenie mini bike parku wyświetlony zostanie film Ósma Mila. Bardzo dobry film. Początek tego bezpłatnego seansu, to trzeba przyznać, o godzinie 21.30 ostatnia projekcja Oscarowych Nocy w ramach tegorocznego kina na Leżakach. Ósma Mila, no znacie pewnie ten film, chyba nie będę streszczać, prawda? Oparta na faktach historia młodego rapera Jimmy'ego B. Rabbita Smitha, którego gra Eminem, no i jego losy, tak mówiąc w skrócie, żeby nie spoilerować wam. Dziś, jutro, czyli 16 lipca, Ósma Mila, a następne seanse kina na Leżakach prezentują się też bardzo interesująco. 23 lipca przy Jeziorku Słonecznym Szczęki, 30 lipca Mamma Mia na Stawie Brodowskim. Tych seansów będzie więcej, będą też w sierpniu, a ostatni 3 września Trolle 1, czyli coś dla dzieci na skwerze Romana Kuzaka. Także kino na Leżakach ma się dobrze, szczególnie kiedy jest taka piękna pogoda.

Ja też totalnie nie jestem na nie, żeby rozpoczynać nowy dzień, żeby tutaj rozgrzewać się z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Dokładnie teraz, 20 minut po godzinie 6, Szczecin pozyskał ponad 9 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę kompleksu kortów tenisowych przy Alei Wojska Polskiego. Dzięki temu wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki powstanie nowe zaplecze treningowe, zmodernizowane zostaną korty, a kort centralny zyska większe trybuny. Ponad 9 milionów do wydania. Kiedy rozpoczną się prace, jak na razie trudno powiedzieć. Nieoficjalnie słyszałem, że mogą one się rozpocząć po turnieju tenisowym Invest in Szczecin Open w przyszłym roku. Czyli to by było po wrześniu 2027 roku, to nie jest jeszcze żaden wiążący termin. Pewnie teraz trzeba przygotować projekt, potem będzie przetarg, chwilę to musi potrwać, natomiast te prace na kortach tenisowych stają się faktem.

0: Alvaro Soler, dzień dobry, buenos dias, good morning, tutaj Super FM, prognoza pogody, ile stopni dzisiaj, a ile jutro, czy będzie słonecznie, czy będzie padać deszcz, na te pytania odpowiem za 40 sekund.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 27 stopni dzisiaj, jutro także dużo słońca w Szczecinie, tyle słońca ile mieliśmy wczoraj, będziemy mieć także dzisiaj, bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany, tak nam zapowiadają się te dwa najbliższe dni, czyli dzisiaj środa i jutro czwartek.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na muzyczne emocje, na muzyczne doznania w Super FM od rana. Będziemy się budzić razem z najlepszą muzyką i informacjami ze Szczecina. Na początek po godzinie 6.30, bo właśnie 6.30 na zegarach. Człowiek czy piosenka wyjątkowa, która na pewno was rozgrzeje na resztę dnia, czyli... Ricky Martin, 6.30, dzień dobry, tu Super FM w środę. Mam nadzieję, że to będzie cudowny dzień. Bądźcie z nami, jesteśmy razem do godziny 10.00.

6:40. Dzień dobry. Witajcie w środę rano. Znamy nowego trenera Lotto Chemika Police. Wiele lat pracował w Chemiku jako statystyk i asystent, a teraz obejmuje stanowisko pierwszego trenera Przemysław Kawka. Poprowadzi drużynę z Polic w nadchodzącym sezonie siatkarskiej Tauron Ligi. Był związany już z Chemikiem w latach 2014-2021. Na obecną chwilę ma w składzie 11 siatkarek, w tym reprezentantki Polski, Mają Koput, Julię Orzoł i sprowadzoną do Chemika Oliwię Sieracką. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to Kawka spędził je również w tureckim Eczacıbaşı Stambuł. Tam współpracował z byłym trenerem Chemika Ferhatem Akbasem. Udało się utrzymać trzon drużyny Chemika Police, bo oprócz Koput i Orzoł w Chemiku dalej grać będą Natalia Mędrzyk, Agata Nowak, Katarzyna Partyka czy Wiktoria Przybyło, a nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi i emocje związane z Chemikiem Police zbliżają się wielkimi krokami.

0: Purple Disco Machine w Super FM. Rozpoczynamy środę. Jest środa, 6:48 na zegarach, a na antenie radia Super FM do czwartku, do jutra można wygrać, można zdobyć, drogie panie, bo to dla kobiet, dla pań, metamorfozę podczas wakacyjnego Miasta Kobiet. To wydarzenie w naszym mieście już w piątek, sobotę i niedzielę i można zdobyć takie zaproszenie na metamorfozę, na stylizację włosów, make-up między innymi, także warto. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć taką nagrodę? Otóż trzeba zadzwonić pod 91 24 55 i zwierzyć się naszej automatycznej sekretarce ze swojej wpadki, wtopy związanej właśnie ze stylizacją, może ze strzyżeniem nieudanym, albo z malowaniem nieudanym, albo kiedy się nie udało, nie zdążyło pomalować. Myślę, że panie mają mnóstwo takich historii, zresztą nagrywacie takie. Wczoraj zaproszenie na metamorfozę wygrała, zdobyła Gosia.
1: Cześć, tu Gośka ze Szczecina. Moją największą metamorfozą, wpadką, były przefarbowanie włosów z czarnych na pomarańczowe. Wyglądałam jak kurczak. Pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, że to chociaż było w okresie wielkanocnym. Wtedy włosy na kurczaczka, myślę, że są całkowicie na miejscu. Lubega w Super FM, czyli Mambo No. 5.

0: Więcej nagród, więcej konkursów, więcej zabaw w Super FM już po godzinie 7. Najpierw oczywiście serwis informacyjny, który już za niecałą minutę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
8: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez Toropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
9: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
8: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
10: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
8: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
10: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
8: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 000.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
7: Super FM. Pogoda.
0: Aktualnie stopni 15. Oczywiście mogłoby być więcej i chcemy pewnie, żeby było więcej. I odpowiem wam coś, zdradzę wam pewną tajemnicę. Będzie więcej. 27 dzisiaj po południu, tylko słońce w Szczecinie. Jutro nawet 29 stopni, prawie 30.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
11: Lato.
2: Super FM.
0: Oszalałem. 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów, do Aquaparku. Rozdaję w tym tygodniu w Radiu Super FM. Pierwsza wskazówka w porannej zabawie naszej środowej. Już za chwilę, tak naprawdę, za 7,5 minuty, dokładnie, precyzyjnie, 7,5 minuty i będzie pierwsza wskazówka, pierwsza szansa, żeby takie 4 bilety zdobyć. Można zabrać dzieci, można zabrać rodzinę, można równie dobrze dzieci zostawić w domu w Szczecinie i pojechać ze znajomymi do Międzyzdrojów, do Aquaparku. Możecie jechać w jakiej chcecie konfiguracji, bylebyście byli zadowoleni, szczęśliwi. Są wakacje i wakacje również na antenie Radia Super FM. Czuć ewidentnie, nie tylko w muzyce, ale również w tym, co mamy wam do zaproponowania, do zaserwowania. Muzyka Urszula, ale najpierw, zanim Urszula, to Dua Lipa.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
11: Lato.
2: Super FM.
0: 6 minut po godzinie 7.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Zadanie jest proste. Myślę, że proste. Trzeba odgadnąć, o jaki symbol, o jaką atrakcję Szczecina chodzi oczywiście. Dzwonicie pod 912455, odpowiadacie naszej automatycznej sekretarce. To ważne. Po sygnale się nagrywamy. No i oczywiście prawidłowe odpowiedzi mają szansę na 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. Można do Aquaparku pojechać razem z Radiem Super FM do Aquaparku w Międzyzdrojach. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na... Trzeba po wskazówkach odpowiedzieć o co, o kogo, o jakie miejsce chodzi, o jaki symbol Szczecina na wakacje. Pierwsza wskazówka jest następująca. Chodzi o mojego imiennika. Bezpośredni jest to mój imiennik. Ma na imię dokładnie tak samo jak ja. No i ma swego rodzaju korzenie włoskie.
3: Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia. Do usług?
2: Oczywiście to nie wyprawa Baltazara Gąbki, to znaczy ten fragment to wyprawa Baltazara Gąbki, ale nie chodzi o bajkę. To fizyczna rzecz w Szczecinie, a raczej podobizna mojego imiennika. 912455. Czekam na wasze telefony. Tych wskazówek będzie więcej, bo jeszcze do godziny 8 będą następne. Po godzinie 8 też będę podpowiadać, no a finał, rozwiązanie tej zabawy, dowiemy się, kto zdobędzie bilety do Międzyzdrojów. To po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Bartłomiej Czotowicz, dzień dobry. Muzyka w Super FM, 15 minut po godzinie 7.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 23 minuty po godzinie 7. Zaglądamy na ulicę Szczecina. Niedługie kolejki, czy niezbyt poważne, ale jednak pojawiają się utrudnienia przed Estakadą Pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum. Coraz więcej samochodów w tym miejscu. Na razie nie trzeba kręcić nosem. Wręcz przeciwnie, węzeł głębokie, przejezdnie, Aleja Wojska Polskiego w obie strony, Gumieńce naprawdę dobrze, na północy Szczecina także, czyli Niebuszewo, Bogumińska, oczywiście Wszystkich Świętych czy Chopina. W obie strony świeci słońce, gra muzyka, no czego chcieć więcej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Mam tak złote historie od was, od pań, od dziewczyn, od kobiet. Dzwonicie pod 912455 i opowiadacie o swoich makijażowych, stylizacyjnych wpadkach, bo przecież na antenie Radia Super FM można wygrać metamorfozę podczas wakacyjnego Miasta Kobiet. To wydarzenie już w piątek, sobotę i niedzielę. Teraz, w tym tygodniu, mam takie historie, że muszę się nimi z wami podzielić. Podzielę się przed godziną 8. Najpierw skrót najważniejszych wiadomości, to już za chwilę informacje sportowe. Przecież na mundialu Hiszpania wyeliminowała Francję. Hiszpania zagra w wielkim finale.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: Słońce zaszło.
5: Ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Andrzejku, to jest dzień dobry, a zaczynamy poważnie od komunikatu Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie w sprawie dramatycznego wypadku w regionie. Przypomnijmy, w zdarzeniu z nieoznakowanym radiowozem na drodze w gminie Darłowo zginął nastolatek jadący na hulajnodze. Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Chodzi o chłopca. Ponadto w komunikacie czytamy, że wszyscy funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi, a czynności ratunkowe podjęto natychmiast. Trwa śledztwo. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe, komunikuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
10: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na 9 milionów, a gdy 21 milionów za rok dorzuci miasto z budżetu Szczecina, rozpocznie się remont kortów tenisowych w Alei Wojska Polskiego. Jaki jest plan? Mówi wiceprezydent Marcin Biskupski z Koalicji Obywatelskiej.
11: Cała inwestycja wyceniana jest na około 30 milionów złotych. W ramach tej inwestycji powstanie dodatkowy budynek, w którym będą sale treningowe, siłownia, całe zaplecze szatniowo-socjalne. Dokonamy rewitalizacji nawierzchni na kortach oraz przebudujemy kort centralny. Pozwoli nam to zwiększyć liczbę miejsc na trybunach, a co za tym idzie, rozważać coraz wyższej klasy turnieje tenisowe.
9: Oficjalnie daty rozpoczęcia inwestycji nie ma, nieoficjalnie mowa o jesieni przyszłego roku.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
9: A tu na początek cytat. Przyjacielu, ktoś nie chciał z tobą pracować i odszedł, staraj się to zaakceptować, nie bądź zbyt romantyczny i nie płacz. Tak właściciel angielskiego klubu Hull w lokalnym dzienniku Hull Daily Mail komentuje słowa prezesa Pogoni Szczecin Aleksa Hadidadziego, który zapowiedział pozwy, gdy do Anglii ze Szczecina odszedł szef pionu sportowego Okan Oskan, co jak zapewnia oskarżany Akun Ilkali, tylko go rozśmieszyło. Odpowiedzi Hadidadziego na te słowa jeszcze nie ma. Zarząd Pogoni ma za to do rozwiązania problem ze znalezieniem nowego dyrektora sportowego, gdy trwa już okienko transferowe, a za nieco ponad tydzień ruszają rozgrywki ekstraklasy. Piłkarze pierwszego zespołu, dodajmy, trenują w Austrii. Jeden sparing z Fenerbahce przegrali zdecydowanie 0-4. Następny zagrają ze Szturmem Graz i to dzisiaj o godzinie 17. Do tego tematu jeszcze w wiadomościach wrócimy. A teraz oczywiście o pojedynku zupełnie innego ciężaru gatunkowego. Potęgi zagrały w półfinale mundialu i to był mecz, który jednak trochę kibiców zaskoczył. O czym teraz w wiadomościach sportowych w Radiu Super FM.
12: Super FM Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Viva Espania słychać za oceanem i na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie awansowali bowiem do finału mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 2-0 wicemistrzów świata. To spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej.
13: Francja zaskakująco bezradna, Hiszpania jak taki jeden wielki mur postawiony w środku boiska, przez który trójkolorowi nie mogli się przebić. No i jeden kluczowy moment w tym spotkaniu to faul Lucasa Digna w polu karnym, gdy zagapił się, gdy nie zauważył, że za jego pleców wybiega Lamine Yamal, po prostu kopnął go. Sędzia nie miał wyboru, podyktował rzut karny, pewnie wykonany przez Oyarzabala. No i potem Hiszpanie kontynuowali ten swój perfekcyjnie zamknięty mecz i czekali na kolejną szansę, którą wykorzystał Pedro Porro już po przerwie. 2-0. Francuzi próbowali jeszcze pod koniec, próbował Mbappé niecelnie z rzutu wolnego, próbował strzelać Dembele, ale tak naprawdę to Hiszpania zagrała po profesorsku, a Francja, gdy ktoś powiedział sprawdzam, niestety nie potrafiła odpowiedzieć.
12: To była relacja Przemysława Pozowskiego, a dziś w Atlancie drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna. Ból może ukoją pieniądze, bo Polak za sezon będzie zarabiać aż 20 milionów dolarów. Lewego być może będziemy mogli zobaczyć w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy z Chicago przed własną publicznością zagrają z Vancouver Whitecaps. Także w Chicago, i to już dziś, polscy siatkarze rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Gribicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Super FM. Pogoda.
0: Teraz 14 stopni na Prawobrzeżu, 14,5 stopnia w centrum Szczecina, na przykład przy placu Rodła, a 14 przy ulicy Struga i na Prawobrzeżu i w centrum po południu. Dzisiaj 27 stopni i na Prawobrzeżu i w centrum. Dzisiaj dużo słońca i bez opadów deszczu. Podobnie będzie jutro, tylko że jutro będzie cieplej jeszcze. Jutro na termometrach po południu może pojawić się trójka z przodu. Może 30 stopni, a w piątek od rana też będzie dobrze, a po południu to lepiej może nie mówić.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dzień dobry, jest 7:36.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:41, bieżąca sytuacja z dróg regionu, ulicy Szczecina. Niedługie kolejki przed Estakadą Pomorską, oczywiście w drodze do trasy zamkowej, w drodze do Mostu Długiego na Prawobrzeżu w kierunku centrum. Zwalniamy, no bo tam prace drogowców. Sporo samochodów też na szosie Stargardzkiej, drodze krajowej numer 10 w okolicach węzła Kijewo. Mogą powstawać utrudnienia. Poza tym to jak na razie dosyć spokojny poranek. Oczywiście w Szczecinie od rana nie brakuje kolizji. To duże miasto. Kolizje mamy codziennie, ale czy są takie, które generują jakieś poważne utrudnienia? Na ten moment nie. Myślę, że zarówno z północnych osiedli Szczecina, jak i z zachodu, ale także z południowych rubieży miasta do centrum dostaniecie się bez większych, poważniejszych problemów. Nawet jeżeli chodzi o ulicę Europejską, Rondo Uniwersyteckie czy Mieszka Pierwszego, w obie strony.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Słuchaczki Radia Super FM i ich niesamowite makijażowe stylizacyjne wpadki to już za chwilę. Uwierzcie mi, że warto zostać z nami, a teraz The Weeknd.

0: Przed nami wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie, wakacyjne miasto kobiet, piątek, sobota, niedziela, Szczecin będzie żyć paniami właśnie, a podczas wakacyjnego miasta kobiet metamorfozy pań i taką metamorfozę na tym wydarzeniu możecie wygrać w Radio Super FM, wystarczy dzwonić 912455 i opowiedzieć o swoich nieudanych stylizacjach, make-upach, o swoich wpadkach, no a wiemy doskonale, że każda z pań taką ma, tak jak ma Joanna, która zadzwoniła pod 912455, posłuchajmy jej historii.
1: Przed wielkim wyjściem postanowiłam przykleić sztuczne rzęsy. Kupiłam tani klej, który w składzie miał chyba całą tablicę Mendelejewa. Rano obudziłam się i chcąc otworzyć oczy, nic. Moje powieki były tak spuchnięte, że zamiast oczu miałam dwie wąskie wpadki i wyglądałam jak Rocky Balboa po 15 rundach ciężkiego nokautu. Gdy mąż rano wszedł do sypialni, cofnął się i przerażony zapytał, czy pod poduszką wybuchł mi granat. Zamiast na luksusowy bankiet wieczorem spędziłam ten czas na kanapie z paczką mrożonego groszku na twarzy. Od tej pory jestem fanką naturalności. Pozdrawiam serdecznie, Joanna ze Szczecina.
0: Uwielbiam tę puentę szczególnie. Od tej pory jestem fanką naturalności. Mąż wszedł do sypialni, a tam pod kołdrą... jedyny w swoim rodzaju... Rocky Balboa. Można się zdziwić, a wszystko przez tani klej. No i Joanna idzie na wakacyjne miasto kobiet. Tam taniego kleju już nie będzie, Asiu, także spokojnie, nie martw się.

0: Wiemy, kto idzie na wakacyjne miasto kobiet. Szansa, żeby zdobyć takie zaproszenie od Radia Super FM na metamorfozę, na stylizację włosów, na make-up, będzie także jutro. Jutro już będzie ostatnia szansa. My mamy jeszcze poranną zabawę w Radiu Super FM, gdzie rozdajemy bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. I następna wskazówka w tej naszej porannej zabawie za kilka chwil po wiadomościach o godzinie 8:00. Oczywiście słuchacie porannego programu Radia Super FM. Jest środa, 15 dzień lipca.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacje. Klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
11: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
12: Słońce zaszło.
9: Ale energia może zostać.
12: Dlatego myślę o magazynie energii.
9: Dobry kierunek.
12: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
9: Właśnie tak.
12: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
9: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: I po reklamie.
1: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
2: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka.
5: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
3: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
2: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskim kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
2: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Super FM. Pogoda.
0: 27 stopni po południu dzisiaj, jak najbardziej tak właśnie będzie. Jutro nawet 30 stopni po południu, także naprawdę gorąco w Szczecinie. Mamy lato. Teraz jeszcze 16, ale rozkręci się.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
22: Lato. Dzień dobry, lato.
23: Lato.
22: Super FM.
0: Druga w środę wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM już za chwilę. Do tej pory będę podsumowywać, co już mówiłem, jakie już wskazówki były, będę dodawać nowe. Mam nadzieję, że to pomoże Wam poprawnie, prawidłowo odpowiedzieć na naszą konkursową zagadkę. Dzisiaj 15 dzień lipca, to chyba już mówiłem. 5 minut po godzinie 8.
22: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Dzień dobry. Mówiłem, że chodzi o mojego imiennika. Tak, że odgadujemy dzisiaj mojego imiennika. Chodzi o atrakcję Szczecina. No właśnie, czy to atrakcja Szczecina? To po prostu jeden z symboli Szczecina, ale też bym jakoś mocno nie przesadzał. Dlaczego? Dlatego, że to posąg. To posąg, od razu mogę powiedzieć, że chodzi o posąg, który sam w sobie ze Szczecinem jest związany, ale ta postać już ze Szczecinem niekoniecznie. Ale sam posąg jest w mieście od wielu, wielu lat z przerwami. 9-1-2-4-5-5. O kogo? O czyj posąg? O jaki posąg może chodzić? 9-1-2-4-5-5. Poprawne odpowiedzi mają szansę na 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Będziecie mogli pojechać do Międzyzdrojów i kąpać się, pływać, szaleć, bawić się. I to w 4 osoby.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Sytuacja na ulicach Szczecina to jest temat rzeka, moi drodzy. Tak naprawdę można mówić i mówić i mówić, a Odra płynie i płynie i płynie. Natomiast nie ma dużych, poważnych utrudnień na ulicach Szczecina. Myślę, że jest się z czego cieszyć. Stąd tak z przymrużeniem oka 22 minuty po godzinie 8. Zarówno na Prawobrzeżu, jak i w drodze do centrum, ale też w ścisłym centrum Szczecina. Jest dobrze, na żywo wyglądam przez okno z Pazimu, patrzę na plac Rodła, a tutaj jak na razie wszystko pod kontrolą. Świeci piękne szczecińskie słońce, robi nam się coraz cieplej. To środa w stolicy Pomorza Zachodniego. No bo gdzieżby indziej, prawda?
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Alexis Jordan w Super FM, 26 minut po godzinie 8, a to oznacza tylko jedno, zbliża się wielkimi krokami. Będzie już za chwilę w studiu radia Super FM Andrzej Kutys, czyli wiadomości o godzinie 8.30. To zabrzmiało tak, jakbym chciał nastraszyć kogoś Andrzejem, nie, wręcz przeciwnie. On tutaj za chwilę będzie, wytłumaczył nam, co interesującego, ciekawego dzieje się w stolicy Pomorza Zachodniego. Tak właśnie będzie, o 8.30, a do tej godziny zostały 3 minuty. Będzie serwis sportowy, a potem Piotr Jarząbek, czyli mundialowe historie. Będziemy mówić o Mistrzostwach Świata, jest o czym mówić. Francja odpadła, Hiszpania zagra w finale Mistrzostw Świata.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzej Kutys, zapraszam. Marzec, kwiecień, czerwiec, połowa lipca, a teraz koniec lipca. Ta wyliczanka to informacja o kolejnych przesunięciach daty składania ofert w przetargu na wybudowanie mostu kłodnego. Choć powód podawany przez urząd jest niezmiennie ten sam. Zarówno skala projektu, jak i jego złożoność techniczna powoduje, że potencjalni wykonawcy chcą dodatkowych informacji. W czerwcu mowa była o 750 pytaniach, teraz w komunikacie urzędu czytamy o wpłynięciu 960 pytań. Więc urząd po raz kolejny, przesuwając datę końca przetargu na most kłodny na koniec lipca, tu cytat, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników postępowania. Szacowany budżet budowy kłodnego z charakterystycznym wysokim pylonem oraz przebudowa układu ulic w całej okolicy to około 350 milionów złotych.
11: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Stalowa siatka rozłożona na terenie przyszłego parku przy ulicy Wszystkich Świętych to metoda na walkę z inwazyjną rośliną rdestowcem. Nie pierwszy raz służby miejskie muszą usuwać kłącza, które pod ziemią rozprzestrzeniają się błyskawicznie i wypierają inne gatunki. Rosnąc przez siatkę, rdestowiec będzie się osłabiał, więc jak informują miejskie służby, będzie go można skutecznie usunąć. Jest też apel do okolicznych mieszkańców, aby nie wchodzili na ogrodzony teren przy ulicy Wszystkich Świętych i nie niszczyli wspomnianej siatki.
11: Więcej na stronie super.fm.
10: Wiele lat pracował w Chemiku jako statystyk i asystent. Teraz obejmie stanowisko pierwszego trenera. Przemysław Kawka poprowadzi drużynę z Polis w nadchodzącym sezonie siatkarskiej Tauron Ligi. Kawka był związany z Lotto Chemikiem Policja w latach latach 2014-2021. W tym czasie z klubem zdobył 5 pucharów, 2 superpuchary i 6 mistrzostw Polski. Dodajmy, że Kawka na chwilę obecną ma w składzie 11 siatkarek, w tym reprezentantki Polski Maję Koput, Julię Orzoł i sprowadzoną do Chemika Oliwię Sieracką. A siatkarska reprezentacja już nie gra w Lidze Narodów. Dzisiaj za to półfinał piłkarskiego mundialu. Kolejne starcie potęg. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
9: Super FM Sport.
12: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata, pokonując 2-0 Francję. Bramki na wagę gry o złoto zdobyli Mikel Oyarzabal po rzucie karnym oraz obrońca Pedro Porro, dla którego to druga bramka na mundialu. W najśmielszych snach nie mogłem sobie wyobrazić, że będę miał takie Mistrzostwa Świata, jakie mam teraz, ale to przede wszystkim zasługa moich kolegów z drużyny i trenera za zaufanie, którym mnie obdarzył. Hiszpanie zagrali koncertowo w obronie, a Francuzi byli cieniem zespołu z dotychczasowych spotkań, co przyznał na konferencji prasowej trener trójkolorowych Didier Deschamps. Popełniliśmy błędy, więcej błędów niż do tej pory i oczywiście myślałem, że cała nasza drużyna dobrze się zregenerowała, ale na boisku byliśmy o stopień niżej. Francuzom pozostaje już tylko sobotni mecz o brązowy medal, a dziś w Atlancie drugi półfinał, broniąca tytułu Argentyna kontra Anglia, która czeka na tytuł od 60 lat. Spotkanie jest pełne podtekstów, o których teraz opowie Przemysław Pozowski.
13: Mecze Anglii z Argentyną na mundialu to absolutna klasyka i to począwszy od roku 1966, gdzie były kontrowersje przy okazji wyrzucenia z boiska kapitana reprezentacji Argentyny, a mecz odbywał się gdzie? W Anglii. 20 lat później Azteca Stadium w Meksyku, no i słynna ręka Boga Diego Maradona, a potem jego gol po rajdzie przez pół boiska. Ciekawie było także, że później we Francji z boiska wyleciał David Beckham, a 4 lata później z mundialu wyleciała Argentyna po bramce Davida Beckhama. To już jednak historia. Teraz będzie to po prostu mecz obrońców tytułu z drużyną, która próbuje sięgnąć po tytuł od wspominanego 1966 roku.
12: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Zajmująca 142 miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81 pozycji Szwajcarką Simoną Waltert w pierwszej rundzie turnieju w rumuńskich Jasach. Zarówno Polka, jak i Szwajcarka są na liście startującego na początku sierpnia największego tenisowego turnieju w naszym kraju, T-Mobile Polish Open, jaki odbędzie się w Warszawie.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: 16 stopni teraz w Szczecinie, maksymalnie 27, bez opadów deszczu, tylko słońce dzisiaj i jutro, a to ważne, bo o tych opadach deszczu troszeczkę w ciągu najbliższych kilku bądź kilkunastu minut będziemy mówić.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Lato. Super FM. 8.34, prawie 8.35. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM. Będziemy mówić o Polakach na Mistrzostwach Świata, jako że są półfinały. Teraz trwają, jeden już za nami, drugi przed nami. No to my też o półfinałach można powiedzieć w wykonaniu biało-czerwonych, Piotrek.
16: Tak jest, to prawda. Dzień dobry przede wszystkim. No, wspomnimy dzisiaj mecz na wodzie w 1974. To co prawda nie był taki stricte półfinał, jak są teraz, ale zwycięzca tego meczu tak naprawdę zagrał w finale. My zagraliśmy w meczu o trzecie miejsce, więc to można uznać chyba taki półfinał w cudzysłów można wziąć.
0: Tak. Bierzemy cudzysłów, to półfinał, a piłka nożna lat 70. wyglądała zupełnie inaczej niż ta w 2026 roku. Jeżeli chcielibyście sobie taki mecz na wodzie zorganizować sami, to możecie w piątek po południu. Oberwanie chmury podobno w Szczecinie, także i mecze na wodzie będą. O piłkarskiej reprezentacji Polski będziemy mówić już za chwilę. Najpierw wystąpią Red Hot Chili Peppers.

Za oknami w Szczecinie piękne słońce i pogoda do grania w piłkę nożną. Idealna, ale były takie mecze w historii reprezentacji Polski, kiedy pogoda miała bardzo duży wpływ na wynik tego spotkania i my do dzisiaj wierzymy, że gdyby te warunki były lepsze, to z RFN, z tą reprezentacją mielibyśmy szansę. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM. Wspominamy, który rok i jakie wydarzenie, opowiedz.

0: na boisko, no i było jak było, no Polacy grali, robili co mogli i nawet po tym meczu kapitan reprezentacji RFN, to już kilka lat po tym meczu powiedział takie zdanie, że przy normalnych warunkach nie mielibyśmy prawdopodobnie żadnych szans, to Franz Beckenbauer powiedział takie słowa.
1: A emocje były naprawdę wielkie.
2: Uli Hennes, rzut karny. Brawo, jest teraz!
1: Mieliśmy naprawdę bardzo duże szanse, mieliśmy świetną reprezentację w 1974 roku i kilka lat później również także walczyliśmy. A ta reprezentacja naszpikowana gwiazdami, Jan Tomaszewski, przecież Władysław Żmuda, Kazimierz Dejna, Henryk Kasperczak, Grzegorz Lato, Robert Gadocha czy Jan Domarski, to mówi samo przez siebie.
0: Tak, oczywiście, to prawda. Trzeba powiedzieć, że no tutaj na tym turnieju wiadomo, że bohaterem był Grzegorz Lato, oczywiście no król strzelców tego turnieju, 7 goli na koncie, ale Jana Tomaszewskiego ja też bym wyróżnił, no bo jednak obronił 2 rzuty karne, ten, który przed chwilą słyszeliśmy, no i mecz ze Szwecją, 2 mecze wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Dla reprezentacji Republiki Federalnej Niemiec bramkę zdobywał Gerd Müller, po latach się zemściliśmy, bo Robert Lewandowski pobił jego rekord strzelecki w Bundeslidze, także myślę, że z Gerdem Müllerem jesteśmy kwita. Jak mundial w 1974 roku to muzyka, a jak muzyka to...
0: To Maryla Rodowicz.
1: Zdecydowanie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Nie ma co przerywać akompaniamentu tej fantastycznej muzyki w Super FM, bo naprawdę od rana myślę, że dajemy wam sporo tych pozytywnych emocji, a na ulicach Szczecina też myślę, że dużo radości. Drogowi bogowie dzisiaj dają tym wszystkim, którzy chcą dostać się do pracy czy do swoich codziennych obowiązków. Chciałem powiedzieć do szkoły, ale szybko spojrzałem w kalendarz. Jest 15 dzień lipca, także od szkoły odpoczywamy. Niedługie kolejki w drodze do Estakady Pomorskiej z Prawobrzeża do centrum, a na lewobrzeżu naszego miasta sytuacja jest pod kontrolą, tak można powiedzieć kolokwialnie. Pojedyncze odwołane kursy autobusów szczecińskich i to rano, to już za nami tak naprawdę. Teraz tramwaje i autobusy, poza być może małymi wyjątkami, powinny jeździć bez opóźnień, bo jest naprawdę przyzwoicie. Tak właśnie klaruje nam się środa, połowa lipca w Super FM.
0: Sponsorem wiadomości drogowych.

0: trwają na antenie Super FM. Ja nazywam je futbolowymi jarząbkami, czyli spotkania z Piotrem Jarząbkiem w Super FM. Piotr jest razem ze mną. Tak powinieneś nazwać jakiś cykl na antenie,
1: moim zdaniem. Mam nadzieję, że nie opatentowałeś jeszcze tej nazwy.
0: Nie,
1: jeszcze mogę to wziąć. To jest jeszcze do wzięcia.
0: Totalnie daję tobie przestrzeń do tego, żebyś brylował, ale futbolowe jarząbki to jest dobry pomysł. To dobrze brzmi. Albo sportowe jarząbki na przykład.
1: I na koniec za każdym razem żegnać się, to mówiłem ja, jarząbek.
0: Tak możesz robić. Myślę, że to jest dobry pomysł. 10 minut zostało do godziny 9, a skoro jarząbek w naszym studiu, no to będziemy mówić o mundialu, bo w zasadzie zostały nam trzy mecze Mistrzostw Świata. Trzy jeny, czyli z 80 ponad.
1: Tak. Ze 104. 104 były mecze.
0: 104, ponad 100 mecze. Przecież powiększamy mundiale teraz.
1: Tak, ale ostrożnie.
0: Ale będzie coraz więcej powiększania tych mundiali. Ciekawe, czy dzięki temu Polska będzie grać na tych powiększonych mundialach, bo to już jest powiększenie.
1: Może jak Dariusz Mieduski zostanie prezesem FIFA, to wtedy dostaniemy miejsce z automatu.
0: Tak, przez aklamację po prostu zostaniemy wrzuceni do Mistrzostw Świata. Moi drodzy, pół żartem, pół serio. Wczoraj było serio. Hiszpania wyeliminowała Francję, to znaczy Francja nie zagra o złoty medal Mistrzostw Świata, o Mistrzostwo Świata. Hiszpanie grają dalej. Czy jesteś zdziwiony?
1: Nie, może trochę, ale powiedziałem, że nie, bo kibicowałem Hiszpanii w tym meczu. Trochę mnie zdziwiło, że tak słaba była Francja w tym meczu, no bo trzeba powiedzieć,
0: może to Hiszpania była tak dobra po prostu.
1: To jedno nie wyklucza drugiego, słuchaj. Trzeba powiedzieć, że Francja nie pomogła sobie na pewno, żeby zagrać o złoto, no ale Hiszpania faktycznie, Dani Olmo, ja jestem zachwycony tym piłkarzem. Co on rozdawał za podania, to ja po prostu nie mam pytań. No, fenomenalny zawodnik.
0: To prawda, Hiszpanie odebrali wczoraj Francuzom wszystkie te atuty, o których mówiliśmy przez całe Mistrzostwa Świata. Francuzi tak naprawdę nie mieli zbyt wielu argumentów tego, żeby nawiązać walki z Hiszpanami, nawet w tej końcówce, kiedy wydawałoby się, że to Francja powinna rzucić się takim frontalnym atakiem i próbować łapać kontakt, to po prostu wyglądało to mizernie, mówiąc szczerze. Francuzi nie zasłużyli na to, żeby zagrać w finale Mistrzostw Świata, a Hiszpanie grą w tym półfinale, tak? Być może nie cały turniej był doskonały w ich wykonaniu, ale no w tej fazie, w której mieli zacząć grać w piłkę, to zaczęli grać w piłkę zdecydowanie i dobrze, i skutecznie.
1: Mam dla ciebie zagadkę. Z kim Hiszpania nie wygrała jedynego meczu na tym mundialu? Pamiętasz?
0: Nie.
1: Z Republiką Zielonego Przylądka.
0: Czyli Republika Zielonego Przylądka powinna być finalistą Mistrzostw Świata. To chcesz zasugerować?
1: Tak delikatnie, między wierszami.
0: Anglia i Argentyna to dzisiaj o godzinie 21:00. O typy chyba trudno. W tym meczu może wydarzyć się absolutnie wszystko.
1: Tak, to prawda. Może się wydarzyć absolutne kino, tak niektórzy by powiedzieli. No to jest mecz, gdzie kto by nie wygrał, to moim zdaniem nie będzie tutaj niespodzianki. Czy to Anglicy wejdą, którzy na tym turnieju, no powiedzmy, że może nie grają najlepiej, ale też trzeba powiedzieć, że o Argentyńczykach można dokładnie tak samo powiedzieć. Argentyna męczy się w tej fazie pucharowej na razie. No nie było na razie w tej fazie pucharowej takiego meczu, gdzie oni by pewnie wygrali z jakimś rywalem i od razu awansowali. Swoją drogą też z Republiką Zielonego Przylądka grali w fazie pucharowej i dopiero po dogrywce ich pokonali.
0: To jest mecz z podtekstami, mecz czy rywalizacja z historią. Anglia, Argentyna, Mistrzostwa Świata za oceanem, Maradona, rywalizacja właśnie Argentyny z Anglikami, Anglików z Argentyńczykami. No na pewno to, na pewno może nie będę mówić, ale najprawdopodobniej ostatnie Mistrzostwa Świata Leo Messiego, a więc on też będzie chciał zagrać w tym finale. Trudno odmawiać Anglikom tej determinacji, żeby oni w tym finale się znaleźli. Ten mecz już dzisiaj o godzinie 21:00.

0: Tak, tak. Taki tytuł nosi ta piosenka Krzysztofa Zalewskiego. Ostatnia piosenka w tej godzinie w audycji Dzień Dobry Lato na antenie radia Super FM. Futbolowe jarząbki. Piotr, nie zapominaj, że to ja wymyśliłem tę nazwę, ale musisz z niej skorzystać w jakimś cyklu na antenie radia Super FM na przykład.
1: To umówimy się na jakiś procent po prostu od wykorzystania tej nazwy. Może być?
0: Ja na procenty się nie będę umawiać, bo to potem nigdy nie wypala. Po prostu pamiętaj tylko, że ja to wymyśliłem. Futbolowe jarząbki. Ja bym chciał nawet zaprosić na taki program, że już za chwilę futbolowe jarząbki w radiu Super FM na przykład.
1: No brzmi to całkiem nieźle.
0: Czy sportowe? Trzeba o tym pomyśleć. Sportowe jarząbki. Piotr Jarząbek był razem z nami od 8.30 do 9.00. Będzie jeszcze jutro, będzie jeszcze w piątek. Zbliżamy się już do tych finałowych rozstrzygnięć na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, a za chwilę wiadomości o godzinie 9.00 w radiu Super FM. Po 9.00 dowiemy się, kto zdobędzie 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach, kto pojedzie do Międzyzdrojów, do Aquaparku. Chciałbyś takie bilety
1: Oczywiście,
0: wygrać?
1: Oczywiście, to jest bardzo dobra nagroda.
0: Ale ty
1: chętnie.
0: Nie możesz wygrać, bo ty pracujesz
1: w
0: radiu.
1: Już próbowałem dzwonić, ale jakoś tak nie wybierasz mojego telefonu.
0: Nie. I nie wybiorę ciebie, bo ty nie możesz Szkoda. Wygrywać. Ja też nie, ale mogą słuchacze radia Super FM.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leofarm.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Zablokowana A2 w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10:00. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
11: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
10: mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
11: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
12: Nie mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
11: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa KRRiT.
10: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: Cóż za dywagacje, cóż za rozważania w wiadomościach radia Super FM. Jedno jest pewne, warto chodzić do teatrów. Tak po prostu. Tak zwyczajnie. Jak najczęściej najlepiej. 18 stopni teraz pokazują nasze termometry. 27 po południu. Słońce i tylko słońce. Jutro 30 stopni. Jutro dopiero będzie gorąco.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Lato. Lato.
14: Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 9 w środę. Dzień dobry, to Super FM. Za chwilę dowiemy się, kto zdobędzie bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów, kto pojedzie do Aquaparku. W tym tygodniu takie atrakcyjne nagrody rozdajemy w tej porannej zabawie radia Super FM, a rozwiązania już za kilka minut. Bartek Czotowicz, dzień dobry.
14: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 17 minut po godzinie 9. 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów do wygrania codziennie w Super FM do piątku. W tym tygodniu myślę, że wyjątkowo atrakcyjne nagrody w te wakacje. Naprawdę rozpoczęliśmy z wysokiego C i mam nadzieję, że taki poziom utrzymamy do końca. Zresztą wielki finał wakacji też zapowiada się interesująco. Na razie mówimy o tym, co aktualnie, co w środę była zagadka. Były wskazówki po 7, po 8. Mówiłem, że przede wszystkim, że rozwiązaniem środowej zagadki jest mój imiennik. Ja przypomnę, że wiem, że mówię Bartek za każdym razem, ale tak naprawdę pełne moje imię to Bartłomiej, więc szukaliśmy Bartłomieja i oczywiście bardzo dużo było telefonów, gdzie dzwoniliście i mówiliście: Fontanna Bartłomiejka, ale to nie Bartłomiejka jest poprawną odpowiedzią na pytanie. Potem dodaliśmy, że chodzi o osobę, a raczej wspomnienie osoby. 9-1-2-4-5-5. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wydaje mi się, że chodzi o pomnik Bartoloma Coloniego z Szczecinia, który się znajduje. Jest to konny posąg. Kondogiera? Pozdrawiam, Ania.
2: Ania, tak. Posąg Kondogiera. Znaczy, to jest Bartolomeo Coloni, więc przede wszystkim brawo. Coloni, Bartolomeo, tak, to o tego Bartłomieja chodziło. I nie Kondogiera, tylko Kondotiera, dowódcy takiego, już mówiąc bardzo, bardzo w skrócie. No ale już nie chodziło o to, kim dokładnie on był, tylko jak się nazywa. Bartolomeo Coloni, odpowiedzią prawidłową w środę rano w Super FM. Ale tego Kondogiera to zapamiętam na długo.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Trans i Sex Bomb w Radiu Super FM i zupełnym przypadkiem za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys i będą wiadomości.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Rowerowy przejazd pod hasłem nakaz pedałowania w ramach szczecińskiego festiwalu Dumy i Utrudnienia. Dzisiaj po południu zamykane ulice oraz przerwy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, informuje miasto. Według planu mowa o godzinach między 17.15 a 18.45. Przejazd zaplanowano m.in. z placu Pawła Adamowicza, m.in. także przez plac Lotników, Niepodległości, Bramą Portową, Jagiellońską, placem Szarych Szeregów, Wawrzyniaka, Szymanowskiego, papieża Jana Pawła II z finałem na placu Adamowicza, a główny 8 Marsz Równości organizowany przez Stowarzyszenie Lambda Szczecin przejdzie przez miasto w sobotę 18 lipca od 14 na placu Lotników.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Po sukcesie rejsów weekendowych białą flotą do Garc przez Dolinę Dolnej Odry miejska spółka Żegluga Szczecińska informuje, że armator statku Sedina uruchamia dodatkowe połączenia dokładnie od 23 lipca w każdy czwartek do 13 sierpnia włącznie. Sedina będzie wypływać w rejs ze Szczecina do Garc przez Meszerin. Szczegóły i cennik znaleźć można na stronach miasta, przy czym, jak informuje biuro prasowe szczecińskiego urzędu, czwartkowe rejsy są bez dotacji z Brukseli, więc ceny biletów będą różnić się od tych obowiązujących na rejsach weekendowych.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Jeszcze sportu, nas w Szczecinie, o mundialu więcej za chwilę, natomiast teraz o przygotowaniach do rozgrywek, które rozpoczną się dla kibiców portowców już w następny weekend. Dwa zwycięstwa, dwie porażki to dotychczasowy bilans piłkarzy Pogoni Szczecin w sparingach podczas przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, a dzisiaj w ostatnim meczu kontrolnym Duma Pomorza zagra z wicemistrzem Austrii Szturmem Graz. To spotkanie zostanie rozegrane w austriackiej miejscowości Leoben. Nie będzie transmitowane pierwszych gwizdek o godzinie 17. Oczywiście mundial, finał, półfinał kolejny nieco później. Więcej o tym w sporcie w Radiu Super FM już teraz.
11: Super FM. Sport.
14: Błażej Kulesza. Czesna informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka tak, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel. Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo. Szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul. Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złoto. złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie Mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względów na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogacar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Huillero i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Celowaliśmy w ten etap od dawna, 2 lata temu, to Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy niestety daleko.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
15: Morskie klimaty dla najmłodszych albo popołudniowe eksperymenty z gliną. Sprawdzamy, jak kreatywnie spędzić czas w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza dzisiaj na zajęcia z plastyki sensorycznej pod hasłem Ucieczka na plażę. Punktualnie o godzinie 11 sala przy ulicy Siedleckiej zamieni się w wakacyjny świat pełen piasku i muszelek. Podczas warsztatów maluchy będą mogły odkrywać letnie faktury wszystkimi zmysłami. Zajęcia potrwają 45 minut i są przeznaczone dla dzieci od 8 miesiąca do 4 roku życia. Bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie Polickiego MOK-u. Z kolei o 16 w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie ruszy kolejne spotkanie z cyklu Pracownia Otwarta, czyli warsztaty ceramiczne. To przestrzeń dla każdego powyżej 15 roku życia, kto chce bez sztywnych ram zrealizować swoje autorskie pomysły w glinie. Szczegóły oraz wejściówki znajdziecie na stronie internetowej ośrodka. Pokłady własnej kreatywności będziecie mogli uwolnić również w nadchodzący weekend, bo od piątku na Łasztowni rusza wakacyjne miasto kobiet. Codziennie od godziny 15 będą się tam odbywać wyjątkowe otwarte warsztaty taneczne, które poprowadzi Iwona Pawlowicz. To idealna okazja, by zaszaleć w rytmie muzyki, nauczyć się podstawowych kroków i postawić na pełną ekspresję w ruchu. Festiwal przyniesie też masę innych spotkań i koncertów, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Dobrego dnia, a kolejne wakacyjne informacje już o 12.30.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
16: Nad naszymi głowami w Szczecinie słońce, a dzisiaj maksymalnie do 26 i bez opadów. Korzystajmy z tego słońca, bo pogoda pod koniec tego tygodnia ulegnie zmianie, ale póki co śmiało możecie wybierać się na kąpieliska wokół Szczecina. Na początek jezioro Miedwie i plaża w Zieleniewie, tam temperatura wody 20 stopni i biała flaga. Tak samo na Głębokim, cieplejsza woda jest w Dąbiu, 21, a 22 na kąpielisku Dziewoklicz. Najchłodniej w Trzebieży, tam jedynie 19. No i taka jest też temperatura Bałtyku w Międzyzdrojach, no czy na przykład w Mielni albo Sarbinowie. Nad morzem białe flagi, choć wiatr może się wzmagać, dlatego warto śledzić to, co dzieje się na wieżach ratowników. I przypomnę, dla wszystkich entuzjastów wodnych kąpieli, przy czerwonej fladze nie wchodzimy do wody.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Bruno Mars w Radiu Super FM. 11 minut i będzie godzina 10. Dzień dobry. Wiecie, co to oznacza? Smutne są konkluzje, że jeszcze 11 minut naszego środowego spotkania za chwilę się kończy, a od rana, od wczoraj w zasadzie, słuchaczki Radia Super FM biorą udział w wyjątkowym konkursie. Dzwonią i opowiadają naszej automatycznej sekretarce o swoich makijażowych, stylizacyjnych wpadkach. Kiedy źle się pomalowały, kiedy coś złego się wydarzyło w związku właśnie z malowaniem. I za takie historie właśnie rozdajemy vouchery zaproszenia na metamorfozę do wakacyjnego miasta kobiet. Ja myślę, że warto, słuchajcie. Piątek, sobota i niedziela. Wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie. Po raz pierwszy w Szczecinie. Nie nad morzem. U nas, w Szczecinie. Takie wydarzenie, czyli miasteczko pań. No i tam metamorfoza, czyli strzyżenie, czyli kwestie związane z włosami, stylizacja włosów. O, i make-up przede wszystkim. Także warto, myślę, dzwonić, warto brać udział w tej zabawie Radia Super FM. A telefony są na przykład takie.
1: Cześć, tu Gośka ze Szczecina. Moją największą metamorfozą, wpadką, były przefarbowanie włosów z czarnych na pomarańczowe. Wyglądałam jak kurczak. Pozdrawiam.
0: Także wielkanocne klimaty też są.

0: Mówiłem, że koniec zbliża się wielkimi krokami. Koniec oczywiście porannej audycji Radia Super FM. To był program Dzień Dobry Lato. Byliśmy razem od 6 do 10. Przed nami serwis informacyjny. Po 10 Matcon, Bledka, Paul Russell. Dużo muzyki, naprawdę. Po prostu bądźcie razem z nami. A słyszymy się już jutro. Bartek Czotowicz. Miłego dnia.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
3: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
10: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
9: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
11: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
9: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane, jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
12: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
9: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem jesteśmy przy alei Wojska Polskiego 127. To dla fanów szczecińskiego sportu adres bardzo dobrze znany. To tutaj w naszym mieście mieszczą się korty tenisowe, na których rozwój Szczecin otrzymał ministerialne dofinansowanie.
2: Łącznie w tym roku przekazujemy 80 milionów złotych na ponad 30 inwestycji analogicznych jak te tutaj w Szczecinie. Kwota 9 milionów 100 tysięcy złotych dla Szczecina. Łącznie 14 milionów Pomorze Zachodnie. To oznacza, że generujemy mniej więcej minimum drugie tyle w inwestycjach, jeżeli chodzi o infrastrukturę tenisową na Pomorzu Zachodnim. To jest ważny krok. Program będzie wieloletni. Naszym celem jest to, aby pełna sprawność ruchowa była już od trzeciego roku życia. Między trzecim a dziesiątym rokiem życia kształtują się nawyki na całe życie i to jest klucz. To musimy zmienić, dlatego że mamy dzisiaj najszybciej tyjącą młodzież. 30% dzieci jest kompletnym bez ruchu.
1: Mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Dokładne przeznaczenie otrzymanych środków opisał natomiast wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski.
3: Cała inwestycja wyceniana jest na około 30 milionów złotych. W ramach tej inwestycji przy hali powstanie dodatkowy budynek, w którym będą sale treningowe, siłownia, całe zaplecze szatniowo-socjalne. Dokonamy rewitalizacji nawierzchni na kortach oraz przebudujemy kort centralny w taki sposób. On będzie zupełnie inaczej ustawiony, jeśli chodzi o jego ulokowanie względem kierunków północ-południe, natomiast pozwoli nam to zwiększyć liczbę miejsc na trybunach, a co za tym idzie, rozważać coraz wyższej klasy turnieje tenisowe.
1: Szczeciński klub tenisowy będzie się więc rozwijał, ale na razie nie wiadomo, kiedy pierwsze środki zostaną wykorzystane. Piotr Jarząbek, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
15: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Super FM zaprasza.
19: To są propozycje dla miłośników kina i muzyki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. W ramach kolejnej odsłony salonu chopinowskiego Villa Lenza zaprasza na recital fortepianowy Mateusza Dubiela, jednego z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia oraz uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Spotkanie będzie okazją do poznania jednego z kandydatów do sukcesu w najważniejszym konkursie chopinowskim na świecie oraz do doświadczenia muzyki mistrza romantyzmu w kameralnej przestrzeni Villa Lenza. Koncert w czwartek o 18:00. Kwartet smyczkowy Barok na zamkowych tarasach zagra największe przeboje rodziny Straussów. Usłyszycie m.in. Marsz Radeckiego czy Walc Cesarski. Ten koncert odbędzie się w niedzielę. Są piosenki, które zna się od pierwszych dźwięków. Są też koncerty, które stają się obowiązkowym punktem lata. Z okazji 45-lecia działalności Lady Punk zaprasza na jubileuszową trasę koncertową. Wyjątkową podróż przez prawie pół wieku historii jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Oprócz najważniejszych przebojów w Teatrze Letnim 14 sierpnia będzie także multimedialne widowisko z archiwalnymi materiałami przygotowane specjalnie na ten jubileusz. W tym samym czasie Szczecin zaprasza też na żagle. Właśnie wystartowała sprzedaż biletów na rejs żaglowcami podczas tegorocznych żagli. Kupić wejściówki na pokłady jednostek można na stronie Żagle Szczecin EU Rejsy. Żagle 2026 odbędą się w Szczecinie w dniach od 14 do 16 sierpnia. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
17: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM.

0: Sea and Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: W wakacje odpoczywamy nad jeziorem, w górach, ale najlepiej odpoczywać w ciszy i spokoju w Sea and Forest Resort w Międzyzdrojach, gdzie możemy złapać oddech na kolejne tygodnie i miesiące pracy. Jest ze mną Sofia Procenko, kierownik recepcji Sea and Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No właśnie, zapytam na początek, jak to jest z tymi wyjazdami do Sea and Forest Resort? Najczęściej przyjeżdżają rodziny z dziećmi, pary, bardziej osoby podróżujące samodzielnie. Jak to wygląda?
3: Naszą główną grupą gości to są przede wszystkim rodziny z dziećmi i pary, ale też coraz częściej odwiedzają nas również osoby szukające spokojnego wypoczynku albo też osoby pracujące zdalnie.
2: A jakie atrakcje w tym roku przygotował Sea and Forest Resort dla najmłodszych i dla dorosłych? Bo to jest taki moment, kiedy my chcemy też i odpocząć, ale też zagwarantować tym naszym pociechom jak najwięcej atrakcji.
3: W tym roku mamy przygotowane animacje dla dzieci, również codziennie robimy kino wieczorne, gdzie dzieci mogą przyjść z całą rodziną, mamy baseny, dla dorosłych jest dostępna strefa wellness, muzyka na żywo i wiele możliwości aktywnego wypoczynku.
2: No właśnie, tak zapytam o ten aktywny wypoczynek, bo wiem, że jest zagroda żubrów, prawda?
3: Dokładnie. Mamy tutaj w Międzyzdrojach zagrodę żubrów. Jesteśmy w pobliżu Wolińskiego Parku Narodowego. Także mamy tutaj naprawdę dużo pięknych tras pieszych i też rowerowych.
2: O tych trasach rowerowych będę mówił jeszcze dzisiaj z panem Pawłem Plurą, ale zapytam, jeżeli chodzi o tą zagrodę żubrów, bo to jest fajne rozwiązanie, gdzie na przykład chcemy spędzić czas nad morzem, na plaży, kiedy jest ładna pogoda, ale kiedy jest ciut chłodniej, tak jak bywa ostatnio, bo pogoda bywa różna, wtedy możemy odwiedzić zagrodę żubrów. Co jeszcze możemy zwiedzić w Międzyzdrojach, zobaczyć?
3: Przede wszystkim to jest oczywiście promenada, molo, nasi goście mogą do promenady iść pieszo lub się wybrać meleksem hotelowym.
2: No i ten meleks, bo w Sea and Forest Resort jest oddalony mniej więcej 2 km od linii brzegowej. W jakich godzinach ten meleks jeździ, funkcjonuje?
3: Teraz w sezonie wakacyjnym wydłużyliśmy te godziny. Od poniedziałku do czwartku jeździ on od godziny 10 do 20. Na weekendy, piątek, sobota i niedziela kursuje do godziny 21.
2: Czyli niezależnie od tego, zjemy sobie pyszne śniadanie w Sea and Forest Resort z widokiem na Woliński Park Narodowy, a później oddajemy się przyjemności wypoczynku na plaży, dojeżdżając meleksem.
3: Dokładnie tak.
2: Sofia Procenko, kierownik recepcji Sea and Forest Resort w Międzyzdrojach, była gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie, a już jutro porozmawiam o smakach. Smakach lata razem z Pawłem Maryńczakiem. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Sea and Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
8: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
11: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze szpitala południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
12: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
11: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
13: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
11: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1,5 tysiąca m², 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
14: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
11: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: I po reklamie.
9: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
12: Obecny mistrz Europy, Hiszpania, powalczy o miano mistrza świata. Tak samo jak było to w 2010. La Furia Roja w półfinale pokonała Francję 2-0. Podopieczni Luisa de la Fuente na prowadzenie wyszli już w 20 minucie. Wtedy w polu karnym Luca Dini próbował wybić piłkę, ale z całej siły kopnął Lamine Yamala. Sędzia wskazał więc na 11 metr. Rzut karny na bramkę zamienił Mikel Oyarzabal, choć trzeba pochwalić Mike'a Maignan'a za wyczucie intencji strzelca. Naprawdę niewiele brakowało francuskiemu bramkarzowi. Hiszpania w tym meczu była drużyną lepszą, kreowała sobie sporo sytuacji. W dużej mierze odpowiadał za to Dani Olmo, który zaliczył także asystę przy drugiej bramce. Pomocnik Barcelony co prawda był w tej akcji faulowany, ale jednym dotknięciem skierował piłkę w pole karne trójkolorowych. Tam znalazł się niepilnowany Pedro Porro, który pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce. La Roja jeszcze raz w tym meczu pokonywała bramkarza Francji, ale w momencie podania na pozycji spalonej był Lamine Yamal. Hiszpania utrzymała 6. czyste konto w 7 meczach tego turnieju, zapewniając sobie awans do finału. Tam zagra przeciwko Anglii lub Argentynie. Będzie to pierwszy od 3 finałów mecz bez udziału Francji, co stanowi rozczarowanie dla selekcjonera trójkolorowych Didiera Deschampsa w dniu, w którym jako pierwszy trener w historii poprowadził drużynę w 26 meczach na mundialu.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
9: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Biało od flag na kąpieliskach w Szczecinie i regionie. Na początek plaże nadmorskie. Tam temperatura Bałtyku wynosi od 18 w Świnoujściu do 19 w Międzyzdrojach. Wiatr umiarkowany i po południu może się nasilać. Ale dużo słońca, podobnie jak w stolicy Pomorza Zachodniego. Dzisiaj maksymalnie do 26, a woda w Stepnicy i Dąbiu po 22 stopnie. Chłodniej nad Głębokim i kąpielisku Dziewoklicz. Tam 20, a 19 w Trzebieży. Jutro także ciepło, nawet do 29, a w weekend już chłodniej i sporo opadów, a do tych opadów no, można się przyzwyczajać, bo według prognoz będzie pochmurno przez cały kolejny tydzień.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
1: Super FM.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Purpurat odsunął fotel i wstał. Dopiero wtedy można było zauważyć, jak wysokim i masywnym jest mężczyzną. Mógł mieć pod 60. Miał wyraźną nadwagę i szerokie zakola. Głębokie zmarszczki pod oczami i zmęczona, blada cera świadczyły o tym, że nie prowadzi zbyt zdrowego trybu życia. Jednak stalowo-szare oczy, osadzone głęboko pod ciężkimi powiekami, wciąż bacznie obserwowały otoczenie. Być może jest to jednak znak od Najwyższego. Podszedł do stolika kawowego i nalał sobie wina z karafki. Znak? Wyrzucił z siebie mężczyzna w kremowym garniturze. Chyba przekleństwo, wycedził. Kardynał przełknął napój i wytarł palcem spieszchnięte usta. Odkąd zostałem prefektem dykasterii nauki wiary, nie było tak dobrej okazji, by oficjalnie wskrzesić organizację, powiedział cicho. Mężczyzna w garniturze spojrzał na księdza przy oknie. Ten mocno się zaciągnął, podszedł do stolika, zgasił papierosa w porcelanowej popielnicy, po czym wypuścił obłok dymu z płuc. Girolamo, spojrzał mu w oczy. Chcesz formalnie reaktywować sodalicium pianą? Kardynał nie odpowiedział, tylko podszedł do biurka i podniósł niewielkie popiersie z brązu przedstawiające Jana Pawła II. Przez chwilę obracał je w dłoni. Wiesz, Zibi, dlaczego ten wasz papież przeszedł do historii? Nie czekał na odpowiedź przyglądającego mu się z ciekawością księdza. Bo doskonale wiedział, że aby zniszczyć czerwoną zarazę, nie można się oglądać na metody. Odłożył posążek. Przekonam Ojca Świętego, że sprawa wymaga specjalnych środków. Ty zajmij się naszą księgą. Podszedł do księdza i poprawił krzyż wiszący na jego piersi. Pamiętaj, Zibi, milczenie i cień. Nie możemy pozwolić, by prawda zatruła duszę naszej wiary. Każda iskra może wywołać pożar. Na chwilę w pomieszczeniu zapanowała cisza. Wyślij naszego najlepszego człowieka, rozkazał. Ksiądz kiwnął głową i ruszył w stronę drzwi. Już tam jest, Monsignore Lucidi, odpowiedział, nie odwracając się.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
8: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
7: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami. Dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
9: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingowych politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
7: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
10: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
7: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka, koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
11: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
7: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: W latach 40. XX wieku, kiedy trwała II wojna światowa, Szczecin wielokrotnie był bombardowany przez samoloty aliantów. Leciały na nasze miasto bomby burzące i bomby zapalające. Te ostatnie wzniecały olbrzymie pożary. Mówi się, że były to wręcz burze ogniowe, które pochłaniały ulice i budynki. Zapobiegliwi mieszkańcy Szczecina zaczęli więc budować zbiorniki przeciwpożarowe, które miały być rezerwuarem wody niezbędnym do gaszenia pożarów. Łącznie tych zbiorników było ponad 70. Były to zarówno zbiorniki otwarte w formie takich prostokątnych basenów, jak i zbiorniki podziemne. Jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, czyli nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu, było tych zbiorników blisko 40. Przez ostatnie lata były one sukcesywnie przebudowywane albo czyszczone. Nieliczne zlikwidowano. Nieliczne, bo na likwidację takiego zbiornika musi wyrazić zgodę straż pożarna. Takie zbiorniki w niezmienionej formie znajdziecie na przykład między Kościołem Świętych Piotra i Pawła a Komendą Wojewódzką Policji, czy też przy Alei Wojska Polskiego, tuż obok skrzyżowania z ulicą Zaleskiego obok Rajskiego Ogrodu, a podobny zbiornik wciąż też istnieje, na przykład przy placu Matki Teresy z Kalkuty na tyłach sklepu z Połem. Do dzisiaj istnieje też zbiornik na szczecińskim Pogodnie przy ulicy Brzozowskiego na tyłach Szpitala Uniwersyteckiego. I tu warto podkreślić, że ten zbiornik był wykorzystywany przez strażaków podczas pożaru szpitala w 1998 roku. Zbiorniki otoczone są płotem, a konstrukcja dna w tych obiektach uniemożliwia samodzielne wyjście. Od kilkunastu lat trwa zamiana tychże zbiorników, tych, które pozostały, w miejskie fontanny. Nadal są one rezerwuarami wody, ale nie wpadają do nich w takiej ilości śmieci, opadające z drzew liście czy ptasie odchody. Dawnymi zbiornikami przeciwpożarowymi są na przykład fontanny. Na skwerze Janiny Szczerskiej, niedaleko Placu Kościuszki, na Placu Zwycięstwa przed Kościołem Garnizonowym, na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i ulicy Wawrzyniaka obok Parku Gałczyńskiego, na ulicy Niemierzyńskiej obok Bramy Wjazdowej na teren Muzeum Techniki i Komunikacji i dawnym basenem przeciwpożarowym jest też fontanna na Jasnych Błoniach tuż przed Urzędem Miasta. Ciekawy jest przypadek fontanny na placu Stefana Batorego na Nowym Mieście, bo przed II wojną światową była w tym miejscu fontanna. W trakcie wojny fontannę zlikwidowano i wybudowano w jej miejscu basen przeciwpożarowy. A dwa lata temu plac doczekał się rewitalizacji i teraz znowu nasze oczy cieszy tam nowa fontanna. Przyjrzyjcie się i fontannom, i basenom w trakcie spacerów po mieście.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości.

0: lato.
1: Lato z Super FM.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
19: I po reklamie.
20: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
21: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
22: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
23: Pomaganie w piknikowej atmosferze albo reset bez telefonu, czyli jak ciekawie i z pożytkiem dla innych można spędzić dzisiejsze popołudnie w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. O godzinie 16 warto wpaść na Plac Batorego na kolejne spotkanie z cyklu Wskakuj w wolontariat, organizowane przez Stowarzyszenie Polites. Przypominam, że to akcja powracająca w każdą środę. W swobodnej, luźnej atmosferze można tam zrobić coś dobrego dla innych, poznać nowych ludzi i twórczo spędzić czas na świeżym powietrzu. Nie potrzebujecie żadnego wcześniejszego doświadczenia ani zapisów, wystarczy przyjść i dołączyć do wspólnego działania. Natomiast idealną propozycję dla miłośników gier bez prądu ma Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. O 16 w Klubie Delta rusza planszówkowy reset pod hasłem Offline. To cykliczne spotkania, które odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca. Na miejscu czeka na Was całe mnóstwo różnorodnych tytułów, od skomplikowanych strategii, przez logiczne łamigłówki, aż po gry towarzyskie. to doskonała okazja, żeby rozruszać szare komórki, poznać nowych ludzi i na kilka godzin całkowicie odciąć się od ekranów. Akcja potrwa do godziny 20. Zaproszona jest młodzież oraz dorośli, a wstęp jest całkowicie wolny. W kalendarzach zaznaczcie również najbliższy weekend, bo od piątku na Łasztowni i w Starej Rzeźni startuje wakacyjne Miasto Kobiet. Przed nami 3 dni pełne warsztatów, spotkań z gwiazdami i wieczornych koncertów. Dzieje się tam tak dużo, że szczegółowy harmonogram najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Udanego popołudnia, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
22: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
20: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
21: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz jesteśmy w studiu Radia Super FM z widokiem na Szczecin, na placu Rodła, w biurowcu Pazim, z redakcyjnym kolegą Piotrem Jarząkiem, specjalistą od mundialowej piłki. I tak się zastanawiam, cały czas siedzimy przed tymi komputerami z nadzieją płonną, że zobaczymy tam sparing Pogoni Szczecin dzisiaj ze Szturmem Graz, ale chciałem ciebie zapytać, może to jest pokłosie tego, że wszyscy widzieli te 0-4 z Fenerbahce i teraz już Pogoń nie chce pokazywać swoich sparingów.
2: Jakie są powody tego, że nie obejrzymy tego sparingu ze Szturmem Graz? No to pozostaje nam się tylko domyślać. Są takie głosy, że to na prośbę trenera Oscara Garcia ten sparing.
1: Ale to nieoficjalnie
2: jest...
1: oczywiście.
2: Tak, to jest oczywiście nieoficjalnie, że to właśnie trener Oscar Garcia wystosował taką prośbę, żeby nie pokazywać nigdzie tego sparingu, że on tam chce jakieś nowe taktyki, może uskutecznić coś, czym zaskoczy całą ligę, całą ekstraklasę. No na chwilę obecną się tego nie dowiemy, no i na razie nie wygląda to zbyt kolorowo, też właśnie po tej porażce z Fenerbahce, gdzie przegraliśmy 4-0.
1: Ale oczywiście to są tylko sparingi, wszystko się okaże, to tak jak treningi Formuły 1, że ktoś jakiś wygrał, to o niczym jeszcze nie świadczy. Natomiast jeszcze wracając do Pogoni Szczecin, mówiliśmy także dzisiaj o tym w wiadomościach. Ja zaglądałem na stronę Hull Daily Mail, czyli gazety angielskiego miasta Hull. Tam jest ta drama z Okanem Oskanem. Przypomnijmy, dyrektor sportowy Pogoni Szczecin odszedł do Hull w okolicznościach kontrowersyjnych z dnia na dzień, niemalże z godziny na godzinę, jak twierdzi Alex Hadidagi, który poinformował w mediach społecznościowych, że Hull postąpiło skandalicznie, że on będzie do Unii Europejskiej, wszędzie będą pozwy. No i w tej gazecie Hull Daily Mail wypowiedział się turecki biznesmen, który jest właścicielem tego klubu i stwierdził, że się śmiał z tych słów Hadidagiego, żeby nie romantyzował, nie płakał, tak. Że człowiek nie chciał z nim rozmawiać. Także ja jestem ciekawy, czy doczeka się odpowiedzi ze strony kanadyjskiego właściciela portowców.
2: Tego to możemy być tak na 99% pewni, bo umówmy się, że Alex Hadidagi lubi odpowiadać. Niezależnie komu, po prostu lubi co nieco napisać na Twitterze. No tutaj tak naprawdę w tej sytuacji mamy sytuację taką, że mamy wizję jednej strony i wizję drugiej strony i tak naprawdę nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa. Mogło być tak, że Okan Oskan faktycznie przyszedł do Alexa Hadidagiego i powiedział: sorry, ja już tu nie będę pracował, dostałem lepszą ofertę, ale z drugiej strony mogło być też inaczej. Tego no nie dowiemy się, tak się wydaje, już nigdy.
1: To są oczywiście wpisy na X-ie, w mediach społecznościowych, utarczki, kibicom ku radości, podejrzewam. Natomiast tak zupełnie poważnie mówiąc, mamy też zapisy kontraktowe, których oczywiście nie znamy. Alex Hadidagi twierdzi, że tam było 90 dni wypowiedzenia, była kontra, że Kanadyjczyk nie płacił Oskanowi, dlatego on odszedł, na to była kontra, że nieprawda i za to będzie pozew. No to słyszymy, że pozew właściciela Hull przyprawił o śmiech. No, będziemy śledzić tę dramę, oczywiście na bieżąco będziemy informować, ale jeszcze tak krótko, jeszcze Wilki i Chemik, zdaje się, coś tam się dzieje.
2: Tak, w Chemiku nowy trener, Przemysław Kawka, w Wilkach nowy zawodnik, który ma zastąpić Iwana Nowaka, czyli Zachir Porter.
1: Zobaczymy, co się będzie działo, będziecie o tym słyszeć i czytać też w naszych socialach i na stronie Radia Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: I po reklamie.
2: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
3: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w szpitalu południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
4: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
5: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
3: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
5: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
3: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
7: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
3: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie opowiem o filmie klasycznym, ale w kontekście filmu nowego, opowiadającego starożytną historię. I chyba większość z Państwa wie, o czym mówi ta moja hybryda. W najbliższy piątek w kinach na całym świecie zadebiutuje film Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, osadzona w świecie starożytnym i czerpiąca garściami z epopei Homera. To będzie wielki przebój i wkrótce przedstawię swoją opinię na jego temat. Zanim to jednak nastąpi, warto w kinach zobaczyć film, którym debiutował Christopher Nolan, czyli Following. Odyseja kosztowała 250 milionów dolarów, a debiutancki film Nolan nakręcił za 6 tysięcy dolarów. Obie premiery dzieli jakieś 30 lat, a kariera Nolana po debiutanckim filmie przybrała niesamowity przebieg. Twórca ten nakręcił potem m.in. Memento, Mrocznego Rycerza, Prestiż, Incepcję, Dunkierkę, Tenet i w końcu zdobył główne Oscary za Oppenheimera. Za chwilę w kinach zobaczymy jego najnowszą propozycję, ale dziś zachęcam do obejrzenia skromnego, czarno-białego filmu o tytule Following, który po raz pierwszy trafił oficjalnie do polskich kin i można go znaleźć jutro w kinie Pionier 1907. Pełnometrażowy debiut reżyserski Christophera Nolana jest jednocześnie manifestem jego przyszłego kina. Labiryntowej narracji, obsesji kontroli i fascynacji płynną naturą tożsamości. Nakręcony za minimalny budżet w czerni i bieli, z wykorzystaniem naturalnego światła i w londyńskich mieszkaniach przyjaciół, Following pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niezależnego kina lat 90. XX wieku. Bohater filmu, bezimienny młody pisarz, zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza, przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji. Nolan prowadzi widza przez serię pozornie niepowiązanych zdarzeń, rozbijając linearność opowieści i zmuszając odbiorcę do ciągłego rekonstruowania rzeczywistości. Jak to w jego filmach bywa. I choć jest to mocno pokręcony i zakręcony film, to jest to też dowód pojawienia się człowieka z wielkim talentem, który z pasji i za własne pieniądze zrobił intrygujący film. Following jutro wieczorem w kinie Pionier. Warto.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: Marzysz o minimalizmie?
9: Poznaj okna Linear od Framex.
8: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
9: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
10: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: To są propozycje dla miłośników muzyki, kina i sztuki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. W piątek o 18:00 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, aby poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. W Szczecinie rozpoczął się Festiwal Dumy 2026, tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. W programie znalazły się też wystawy sztuki współczesnej, przejazd rowerowy, a w sobotę piknik równości oraz marsz. Wstępna większość wydarzeń jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W sobotę też do Szczecina przyjeżdża światowa gwiazda jazzu w ramach festiwalu Szczecin Jazz. W Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec wystąpi Candy Dulfer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Ale to nie koniec atrakcji. W tym samym czasie o 20:00 na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do Ogrodów w Śródmieście zaprasza Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przyciąga publiczność w całej Polsce. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to różnorodne smaki, to odkrywanie czegoś nowego, ale przede wszystkim odpoczynek. Moim gościem jest Krzysztof Materna. No i na początek zapytam o te wakacje. Czy jest taka potrawa albo smak, który natychmiast przenosi pana do konkretnego miejsca?
3: Nie mam czegoś takiego. Nie mam.

0: wyprawy wakacyjnej. Na pewno takim momentem, w którym lubię coś takiego, co jest polskie, to jest, może pana zdziwię prostotą moich zainteresowań kulinarnych, to są truskawki w tym takim okresie, kiedy się wysypują, a potem rydze.
1: A truskawki ze śmietaną, czy bardziej takie zmielone, czy naturalne w pełnej krasie, jak są?
0: Nigdy nie mieliłem truskawek, może dlatego, że nie miałem przyrządu do mielenia. Nie, truskawki z odrobiną cukru i taka robota, czyli wcześniejsze odebranie im ogonków. Lubię też bardzo polskie pomidory, takie w okresie przełom czerwca, lipca, z cebulką, sałatkę z takich pomidorów.
1: Też lubię, także w pełni rozumiem. Gdyby miał pan wysłać słuchaczy Radia Super FM, to gdzie by pan ich wysłał na wakacje?
0: Proszę pana, nigdy nie lubiłem nikomu narzucać, ani nigdy nie lubiłem czegoś polecać, bo to się wiąże z tak zwanym influencerstwem. W związku z tym, a ja tego nie uprawiam. Ja myślę, że każdy wybiera się na wakacje tam, gdzie po prostu się dobrze czuje i kiedy po prostu odpoczywa. Pan mnie złapał w Szczecinie na rozmowę i wydawałoby się, że ja jestem na wakacjach, a nie, ja nie jestem na wakacjach. Wakacje będę miał dopiero w końcu września, a teraz jestem w delegacji służbowej i razem z Adamem Opatowiczem, dyrektorem Teatru Polskiego, piszemy scenariusz przedstawienia, które chcemy zrobić wspólnie w koprodukcji między moim teatrem, Teatrem Bagatela, a Teatrem Polskim w Szczecinie. Jest to przedstawienie powiązane z wielką postacią dla nas obu. Nie sądzę, żeby tylko dla nas obu, ale też szerszej publiczności. Mówię o świętej pamięci Staszku Tymie. Stanisław Tym, tak się złożyło, był kimś bardzo ważnym w życiu twórczym dla Adama Opatowicza i był kimś bardzo ważnym dla mnie. I ponieważ mamy obaj wspomnienia dotyczące Staszka, jego rad, jego współdziałania z nami w różnych kategoriach, no to przystąpiliśmy do tego, do pracy nad tym scenariuszem, a ponieważ do tego dochodzi logistyka połączenia dwóch teatrów, które znajdują się bardzo daleko od siebie, więc jest to wyzwanie i to jest powód mojej obecności w Szczecinie, no i jednodniowego wypadu do Międzyzdrojów, gdzie grałem swoje przedstawienie z Olgą Bołądź, która złożyła tam swój odcisk i w związku z tym będzie jej lżej.
1: Zapytam jeszcze, czy gdyby miał pan taką możliwość, pojechałby pan na wakacje z Wojciechem Mannem?
0: Byłem wielokrotnie na wakacjach z Wojciechem Mannem. Problemem Wojciecha Manna na wakacjach była jego rozpoznawalność, ponieważ Wojtek jest tak charakterystyczną osobą, że nigdzie z nim się nie dało wyjść, bo był nękany po prostu natychmiast przez tysiące wakacjowiczów, spacerowiczów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś popełniliśmy ten błąd i pokazaliśmy się razem na Deptaku w Sopocie, na Monte Cassino. I to była po prostu jakaś, no, straszliwa chwila. Zrobił się tłum. No, oczywiście atakowany był przede wszystkim Wojtek. No, do tego stopnia, że było momentami niebezpiecznie. Musieliśmy stamtąd uciekać. Więc wakacje z Wojciechem Mannem. Ja pamiętam taki moment, byliśmy kiedyś razem na Acapulco w Meksyku i kąpaliśmy się w basenie i Wojtek powiedział, no nareszcie

0: jestem, czuję się swobodnie, żaden Polak mnie nie zaatakuje. I wtedy spod wody wypłynął taki facet, który powiedział: panie Wojtku, jak pan wyjdzie z basenu, to bym prosił o zdjęcie i autograf, bo ja jestem z Toronto i właśnie jestem na wakacjach. No i nie udało się osiągnąć tej pełnej anonimowości.
1: Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Moim gościem jest Krzysztof Materna, a już jutro porozmawiamy o tym, jak wygląda idealny, wolny dzień Krzysztofa Materny. Bądźcie razem z nami.
2: Gwiazdy na lato.
3: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Burze nie odpuszczają, znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
8: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
7: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
9: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
7: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
10: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
7: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi, a to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Ma zaledwie nieco ponad 8 km długości. Gdyby patrzeć wyłącznie na liczby, trudno byłoby zrozumieć, dlaczego uznawana jest za jedną z najpiękniejszych tras samochodowych świata. Ale drogi atlantyckiej nie mierzy się kilometrami. Tę norweską trasę mierzy się emocjami. Prowadzi przez niewielkie wyspy i skały rozsiane na otwartym wybrzeżu Morza Norweskiego, pomiędzy miejscowościami Bud i Kristiansund. 8 mostów, kilka grobli i wąskich nasypów łączy fragmenty lądu, które przez tysiące lat rozdzielało morze. Patrząc z góry, droga wygląda niemal nierealnie, jakby ktoś delikatnie położył taką cienką wstęgę asfaltu na falach oceanu. Budowa rozpoczęła się w 1983 roku. Od samego początku była walką z żywiołem. Atlantyk nie zamierzał ułatwiać zadania. Sztormy przerywały pracę raz po raz. Mówi się, że w ciągu 6 lat budowy wykonawcy musieli zmierzyć się z 12 potężnymi huraganami i sztormami. Fale rozbijały się o świeżo wylane konstrukcje, wiatr przewracał rusztowania, pogoda wielokrotnie zmuszała robotników do opuszczania placu budowy. No, najbardziej rozpoznawalnym fragmentem trasy jest Storsteinsundet Bridge. To ten most pojawia się na zdjęciach, wygląda tak, jakby nagle urywał się w powietrzu. No, z odpowiedniej perspektywy można odnieść wrażenie, że samochody za chwilę wjazdą prosto w niebo albo do oceanu. To oczywiście złudzenie optyczne, ale właśnie ono sprawiło, że most stał się jednym z najbardziej fotografowanych miejsc niemalże chyba w całej Norwegii. Największe wrażenie droga atlantycka robi jednak nie w słoneczny dzień. Prawdziwy spektakl rozpoczyna się wtedy, gdy nadciąga sztorm. Fale potrafią wtedy wznosić się wyżej niż mosty. Z hukiem uderzają o skały, betonowe filary, rozbijają się na miliony kropli. Kierowcy często zatrzymują samochody na specjalnie przygotowanych punktach widokowych, tylko po to, by obserwować potęgę oceanu. No, takie jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie można poczuć, że człowiek jest jedynie gościem w świecie natury. Wzdłuż trasy przygotowano liczne platformy widokowe, z których można obserwować ptaki morskie, foki, czasem nawet wieloryby przepływające dalej od brzegu. Wędkarze przyjeżdżają tutaj z całej Europy, bo zimne wody Atlantyku od wieków są niezwykle bogate w dorsze czy też inne ryby, a fotografowie potrafią spędzać całe godziny czekając na moment, gdy zachodzące słońce przebije się przez chmury i oświetli mosty takim ciepłym, złotym światłem. No jest jeszcze coś, o czym rzadziej się mówi. Droga atlantycka nie kończy podróży. Ona ją w zasadzie otwiera. To brama do świata autentycznej przygody. Świata, gdzie stara nordycka mitologia miesza się z fantastyczną przyrodą i opowieścią o ludziach, którzy tę przyrodę doskonale rozumieją.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: W wakacje odpoczywamy nad jeziorem, w górach, ale najlepiej odpoczywać w ciszy i spokoju w Sient Forest Resort w Międzyzdrojach, gdzie możemy złapać oddech na kolejne tygodnie i miesiące pracy. Jest ze mną Sofia Procenko, kierownik recepcji Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No właśnie, zapytam na początek, jak to jest z tymi wyjazdami do Sient Forest Resort? Najczęściej przyjeżdżają rodziny z dziećmi, pary, bardziej osoby podróżujące samodzielnie. Jak to wygląda?
3: Naszą główną grupą gości to są przede wszystkim rodziny z dziećmi i pary, ale też coraz częściej odwiedzają nas również osoby szukające spokojnego wypoczynku albo też osoby pracujące zdalnie.
2: A jakie atrakcje w tym roku przygotował Sient Forest Resort dla najmłodszych i dla dorosłych? Bo to jest taki moment, kiedy my chcemy też i odpocząć, ale też zagwarantować tym naszym pociechom jak najwięcej atrakcji.
3: W tym roku mamy przygotowane animacje dla dzieci, również codziennie robimy kino wieczorne, gdzie dzieci mogą przyjść z całą rodziną, mamy baseny, dla dorosłych jest dostępna strefa wellness, muzyka na żywo i wiele możliwości aktywnego wypoczynku.
2: No właśnie, tak zapytam o ten aktywny wypoczynek, bo wiem, że jest zagroda żubrów, prawda?
3: Dokładnie. Mamy tutaj w Międzyzdrojach zagrodę żubrów. Jesteśmy w pobliżu Wolińskiego Parku Narodowego. Także mamy tutaj naprawdę dużo pięknych tras pieszych i też rowerowych.
2: O tych trasach rowerowych będę mówił jeszcze dzisiaj z panem Pawłem Plurą, ale zapytam, jeżeli chodzi o tą zagrodę żubrów, bo to jest fajne rozwiązanie, gdzie na przykład chcemy spędzić czas nad morzem, na plaży, kiedy jest ładna pogoda, ale kiedy jest ciut chłodniej, tak jak bywa ostatnio, bo pogoda bywa różna, wtedy możemy odwiedzić zagrodę żubrów. Co jeszcze możemy zwiedzić w Międzyzdrojach, zobaczyć?
3: Przede wszystkim to jest oczywiście promenada, molo, nasi goście mogą do promenady iść pieszo lub się wybrać meleksem hotelowym.
2: No i ten meleks, bo Sient Forest Resort jest oddalony mniej więcej 2 km od linii brzegowej. W jakich godzinach ten meleks jeździ, funkcjonuje?
3: Teraz w sezonie wakacyjnym wydłużyliśmy te godziny. Od poniedziałku do czwartku jeździ on od godziny 10 do 20. Na weekendy, piątek, sobota i niedziela kursuje do godziny 21.
2: Czyli niezależnie od tego, zjemy sobie pyszne śniadanie w Sient Forest Resort z widokiem na Woliński Park Narodowy, a później oddajemy się przyjemności wypoczynku na plaży, dojeżdżając meleksem.
3: Dokładnie tak.
2: Sofia Procenko, kierownik recepcji Sient Forest Resort w Międzyzdrojach, była gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie, a już jutro porozmawiam o smakach. Smakach lata razem z Pawłem Maryńczakiem. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
5: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: I po reklamie.
4: Super FM.

0: Tak, dokładnie. My przez cały czas podczas tej kampanii przypominamy o tych mikronawykach, o tych naszych przyzwyczajeniach, że przede wszystkim ekologia to jest nasze codzienne wybory, to są nasze codzienne wybory. My, nasze postawy, które reprezentujemy w codzienności, czy wybierzemy to, co już mamy w szafie, czy jednak zrobimy szybki skok do sklepu, to jest nasz wybór, bo nikt nas do tego nie zmusza, tak na dobrą sprawę. Natomiast w tle jakby przy Rethink, czyli przy zastanów się, przy szafie, wzięliśmy akurat temat fast fashion, czyli szybkiej mody, ponieważ jest to jeden z najbardziej zanieczyszczający naszą planetę dział gospodarki. Moda szybko się zmienia, trendy szybko przychodzą, powstają nowe, my chcemy za nimi podążać, a zatem szybko próbujemy wymienić garderobę, ale co z tą całą resztą, która zostaje?
1: No dobra, ale tutaj znowu muszę trochę być sceptyczny, czy też inaczej poprowokować was trochę, no bo my jako konsumenci jesteśmy bombardowani wręcz. Po to się właśnie zmienia ta moda, żeby jak najwięcej sprzedawać. Cały wielki przemysł reklamowy, PR-owy, nastawiony na to, żeby dokładnie te towary sprzedać. I wy próbujecie tutaj, nie wiem, walczyć z wiatrakami? Da się z tymi wiatrakami walczyć tutaj, pani Karolino?
2: Myślę, że tak, dlatego że zauważmy, że ta branża modowa, ona się opiera na takim mechanizmie wywoływania w nas poczucie braku czegoś, że my musimy sobie coś kupić nowego.
1: No pewnie, że musimy. No,
2: no właśnie, ale czy musimy?
1: No musimy.
2: Ale czy musimy? Bo generalnie my mamy, większość z nas tak naprawdę ma bardzo dużo ubrań.
1: No myślę, że co po niektóra, no okej, ale to będzie krzywdzący stereotyp, że słuchaczek, ale może także słuchaczy stwierdzi, że nie, wcale nie ma za dużo ubrań. I co wtedy?
2: I odbiór naszych filmów, tego konkretnego filmu dotyczącego szafy jest taki, że ludzie mówią nam, że faktycznie pomyśleli, chyba mam za dużo ubrań i muszę zrobić porządek.
1: Pani Paulina też tak pomyślała?
0: Tak, też tak pomyślałam, że faktycznie jest tych ubrań sporo w tej szafie i warto do niej sięgać i odkrywać tą szafę na nowo, a to, co już faktycznie nie pasuje do mnie, to podzielić się tym dalej, czyli jakby też jak pomyśleć o tym, co mogę z tym zrobić. Nie, żeby to zalegało później wyrzucone, zalegało na składowisku, tylko, że może jestem w stanie wymienić się z koleżanką, coś zorganizować, przekazać te ubrania dalej i żeby one dać im drugie życie. Zatem tutaj jest jakby bardzo szeroki kontekst, nie tylko na temat moich wyborów, czy kupię, czy nie, czy wykorzystam, co mam, ale co mogę zrobić z tym, co mam, żeby dać temu dalsze życie i dalszy obieg.
1: A z naszymi mikronawykami postanowiły zmierzyć się Karolina Błaszków-Składanek i Paulina Iwanejko, czy też cały Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zielony region w rytmie 6R. Ta kampania, ile ona będzie trwała, jak to wygląda jeszcze? Tak na koniec, pani Karolino.
2: Tak na koniec. To te pierwsze 6 filmików, które są w tej chwili dostępne na Facebooku Radia Super FM, ale też na naszych mediach społecznościowych.
1: Pomorze Zachodnie.
2: Pomorze Zachodnie w rytmie 6R, dokładnie tak. To jest taki wstęp. Te filmiki będą sukcesywnie publikowane aż do końca roku. I poruszymy różne tematy ciekawe. Tematy jesienne, tematy zimowe, więc tematy świąteczne. Więc zapraszamy do oglądania.
0: I to, co jest najważniejsze, ta akcja nie zadziałaby się, gdyby nie nasi wspaniałe osoby, które nam pomagały przy realizacji tego projektu, które udostępniły swoje miejsca w trybie non-profit, które w tym momencie chciały nam pomóc, żeby ta ekologia wybrzmiała prawdziwie, bo każda z osób, która była i brała udział w tym projekcie, wierzy w jego siłę i moc.
1: Dziękuję panią za wizytę w studiu Radia Super FM.
2: Dziękuję bardzo.
3: To było Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM. Teraz już wiesz, jak być eko na wakacje. A czy twoje wspomnienia wakacyjne są już zielone?

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
13: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
14: I po reklamie.
15: Jest 15. Wiadomości Super FM.
16: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
17: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
16: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
18: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
16: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
19: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
16: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Za kilkanaście magazynów, które już powstały. Za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
16: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych. Tak, żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Habior.
0: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
16: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No i sprawdzamy, co się dzieje po godzinie 15, popołudniowy szczyt komunikacyjny. Pomoc drogowa w Radiu Super FM. Andrzej Kutys, witam i zapraszam. Sytuacja już się rozkręciła na ulicach naszego miasta. Można powiedzieć, że duży ruch panuje w całym Śródmieściu. Tak samo Niebuszewo, no tutaj w ciemno można wymieniać chociażby rondo Giedroycia. Dojazd od Kołłątaja, dojazd od Staszica, od Wyzwolenia. No tutaj jak zawsze utworzył się już spory korek. Podobnie na Gumieńcach. W tej chwili rondo Gierosa już mocno oblężone. Tak samo jakbyśmy jechali gdzieś dalej, rondo uniwersyteckie dojazdy, a szczególnie zwrócił uwagę na rondo Hakena od Floriana Krygiera, wjazd od Śródmieścia, ale także od Południowej, jakbyście chcieli ze Śródmieścia wyjeżdżać. Skoro o tym Prawobrzeżu, wyjazdach do naszego miasta, to zwróciłbym uwagę, że estakada pomorska, remontowane torowisko i tam pewne spowolnienia, chociaż nie jakieś duże, no większe spowolnienie dla tych wjeżdżających do naszego miasta czeka przed Mostem Długim, czyli od ronda Portowców, Energetyków. Tutaj lepszym wyborem będzie, bo praktycznie niezmiennie, zazwyczaj tak jest po południu w naszym mieście, lepszym wyborem jest trasa zamkowa, chociaż tam przed skrzyżowaniem przy Bramie Królewskiej także trochę trzeba postać. Na północy naszego miasta również się przykorkowało, czyli chociażby ulica Bogumińska, tutaj sporo samochodów, a także internauci informują, że ulica Lipowa, ulica nad Odrą, czyli już w okolice Mariny Gocow, również tam dłużej postoicie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
13: Głęboki relaks i łagodny ruch nad samą wodą albo plany na zadbanie o siebie w nadchodzący weekend. Sprawdzamy, jak najlepiej zatroszczyć się o zdrowie i samopoczucie w najbliższych dniach. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o godzinie 19.30 wyciszający klimat zapanuje na szczecińskim prawobrzeżu. Na miejskiej plaży w Dąbiu po raz kolejny zostaną przeprowadzone plenerowe warsztaty jogi pod hasłem Ukojenie w ruchu. To doskonała okazja, by odetchnąć tuż nad brzegiem wody, skupić się na oddechu i łagodnie rozciągnąć ciało. Dołączenie do zajęć nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Wystarczy przynieść ze sobą koc lub matę. Udział jest darmowy, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Centrum Aktywności Lokalnej Możesz. A jeśli po dzisiejszym relaksie nasze słuchaczki będą miały ochotę na jeszcze większe zadbanie o swoje ciało i umysł, to od piątku na Łasztowni rusza wakacyjne Miasto Kobiet, gdzie czekać będzie na Was strefa zdrowia. W programie zaplanowano m.in. instruktaże brafittingu i samobadania piersi, warsztaty o radzeniu sobie ze stresem i emocjami oraz panele z dietetykami i lekarzami medycyny estetycznej. Tradycyjnie znajdziecie tam także strefę Metamorfos, gdzie pod okiem profesjonalnych stylistów i fryzjerów można całkowicie odmienić swój wizerunek, a całą przemianę wieńczy profesjonalna sesja zdjęciowa. Strefy będą działać przez cały weekend, a po szczegółowy harmonogram i bilety odsyłam Was na stronę internetową wakacyjnemiastokobiet.pl. Kolejne wakacyjne informacje z naszego regionu już jutro o 9.30.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: No i przekorkowało się na Bognińskiej. Ja mówiłem o tym mniej więcej 20 minut temu, że tam spora kolejka aut. W tej chwili korek sięga już praktycznie skrzyżowania z Chorzą aż do skrzyżowania z Pokoju. Dużo samochodów jest w tym momencie w tym rejonie Szczecina. Zresztą jak podróżujemy gdzieś dalej, czyli okolice z Czanieckiej do Wilczej, tutaj również więcej samochodów. O tej porze tradycyjnie tam nieco większy ruch. Podobnie jest też na Gontyny. No i też dalej patrząc, to jest Niebuszewo, czyli rondo Giedroycia, dojazdy przykorkowane. No tutaj przynajmniej jeszcze z godzinę trzeba będzie brać pod uwagę to, że po prostu postoimy w tym miejscu nieco dłużej. Przenosząc się w inne miejsce naszego miasta, rondo na Głębokim, czyli rondo Franciszka Knapa, tam dojazd z Pilchowa na Zagadłowicza, kolejka samochodów stoi, o tej porze to dosyć naturalne. Podobnie no Gumieńce, no to wypada wymienić oczywiście najtrudniejszy punkt tego miejsca, czyli rondo Gierosa, tutaj niestety bez zmian i to tak przynajmniej przez kolejną godzinę. Podobnie na rondzie uniwersyteckim, czy też na rondzie Hermana Hakena, tutaj bardzo dużo samochodów na dojeździe, chociażby od Floriana Krygiera. A jeżeli chodzi o samo Prawobrzeże, no niezmiennie, tak jak mówiłem, od Floriana Krygiera do tego ronda Hakena jest trudno wjechać w kierunku Śródmieścia, tak samo też trudno wjechać do Szczecina od innej strony, czyli od węzła Kijewo, skrzyżowanie Niedźwiedzia i Kurza, no tutaj również duży ruch samochodów.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
6: Słońce zaszło.
7: Ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
8: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Jest 16. Wiadomości Super FM.
13: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
14: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
13: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
15: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
13: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
16: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
13: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: I po godzinie 16 w Radiu Super FM sprawdzamy, co dzieje się na ulicach naszego miasta i nie tylko. Andrzej Kutys, witam bardzo serdecznie. Do godziny 17 jeszcze raz się przynajmniej spotkamy, żeby zobaczyć, jak się jeździ w tym momencie po Szczecinie. No, popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełnym, że tak powiem, rozkwicie. Zwróciłbym uwagę chociażby na ulicę Wszystkich Świętych. Tam spory korek o tej porze zawsze stoi, tak mniej więcej od Niemierzyńskiej do skrzyżowania z Fryderyka Chopina. A tak poza tym właśnie mógłbym zrobić kopiów w klej z tego, co mówiłem po godzinie 15, czyli tak, oczywiście Rondo Giedroycia, dojazdy do Rondo Giedroycia, oczywiście Rondo Gierosa na Gumieńcach w Szczecinie, także kłopoty w samym centrum naszego miasta. No, Ronda generalnie to są te skrzyżowania najbardziej oblężone zawsze, czyli chociażby Szarych Szeregów, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki, te place w mieście, oczywiście tam również sporo samochodów w tym momencie. Prawobrzeże, bo o tym też wspominałem wcześniej, wjazd do Szczecina niezmiennie od trasy zamkowej się poleca, do skrzyżowania z Bramą Królową jest zdecydowanie mniejszy korek niż chociażby przed Mostem Długim, chociaż tam też się trochę uspokoiło. Sama brama portowa też wygląda nieco lepiej. Natomiast wjazd do Szczecina, już tak patrząc od prawobrzeża, czyli Rondo Hakena, o tym mówiłem i po godzinie 15, i niestety ta sytuacja się nie zmienia, czyli nie jest najlepiej. Na samym prawobrzeżu skrzyżowanie chociażby Struga i Gryfińska, tam tradycyjnie przed światłami w obie strony zresztą tworzą się pewne kolejki. Również kolejka na wjeździe od Kijewa, Niedźwiedzia i Kurza o skrzyżowanie. I jeszcze informacja, to już spoza Szczecina, jakbyście jechali, wybierali się S6, to tylko tak, żeby zwrócić uwagę, ale żeby rzucić okiem i jechać dalej szybko. S6 w okolicach Nowogardu, raportują internauci, że tam ktoś wylądował w rowie. Na szczęście nie ma większych utrudnień, ale tak na wszelki wypadek zaznaczam.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
7: Dziś wieczorem przekonamy się, kto dołączy do Hiszpanii w gronie finalistów piłkarskiego mundialu. Będzie to Anglia albo Argentyna. Synowie Albionu nie zachwycają płynnością gry na tym turnieju, ale w fazie pucharowej pokazali charakter, chociażby odrabiając straty i pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w ćwierćfinale. Anglia po raz czwarty od 2018 roku zameldowała się w półfinale wielkiego turnieju. Tyle samo razy, co przez całą swoją wcześniejszą historię. Thomas Tuchel walczy natomiast o to, by zostać pierwszym zagranicznym trenerem od 48 lat, która awansuje do finału Mistrzostw Świata. Anglia do tego etapu nie dotarła od triumfu w 1966, odpadając w półfinale zarówno w 1990, jak i 2018 roku. Broniąca tytułu Argentyna wygrała wszystkie 6 spotkań na tym mundialu oraz ostatnie 12 meczów na Mistrzostwach Świata ogółem, ale w fazie pucharowej musiała się mocno napracować. Podopieczni Lionela Scaloniego po raz drugi z rzędu byli bohaterami meczu z kontrowersjami, a do pokonania grającej w dziesiątkę Szwajcarii w ćwierćfinale potrzebowali dogrywki. Przed półfinałami są najskuteczniejszą drużyną turnieju, mają na koncie 17 goli, brakuje im tylko jednego trafienia do rekordu w jednym mundialu, ustanowionego przez Argentyńczyków w 1930 roku, kiedy docierali do finału. Trudno będzie postawić się przeciwko nim, zwłaszcza, że mają najlepszy w historii bilans zwycięstw w półfinałach na mundialach. Zagrali w nich 5 razy i wszystkie 5 wygrali.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Super FM.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To wydanie pomocy drogowej w Radiu Super FM. Zaczniemy od informacji do internautów, którzy już drugą godzinę, bo po 15 także takie informacje się pojawiały, drugą godzinę już informują o tym, że są kłopoty na północy naszego miasta, ulica Lipowa, czy też nad Odrą, tak mniej więcej na wysokości Jachtowej, czy też Mariny Gocław, tak do bazy rybackiej na Stołczynie trochę więcej samochodów w tym momencie stoi. Podobnie, jeżeli jesteśmy nieco bliżej centrum naszego miasta, Bogumińska, kolejną godzinę ten korek ciągnie się dosyć długo. Od skrzyżowania z Chorzą aż do ulicy Pokoju i także na ulicy Pokoju sporo aut stoi. Przenosząc się nieco bliżej Śródmieścia, no to powoli widać oznaki tego, że jednak ten popołudniowy szczyt komunikacyjny się kończy. Na przykład widać to na rondzie Giedroycia, szczególnie na przykład od ulicy Kołłątaja. Tak długa kolejka już nie stoi, jak to było jeszcze pół godziny temu. Nieco też lepiej przy rondzie Sybiraków, jeżeli jesteśmy już w tej okolicy. Co się dzieje ponadto? Os Piotra Skargi jest ok. Zobaczmy też, co się dzieje w samym centrum. Plac Szarych Szeregów, tutaj jeszcze sporo samochodów. Podobnie na Gumieńcach cały czas dużo samochodów, na przykład Europejska do placu, do ronda Gierosa, ale tutaj no te korki tak szybko niestety nie kończą się.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrica otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: I po reklamie.
8: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
10: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
11: And our common future.
9: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
12: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
9: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
13: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
9: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
8: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacje. Klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
16: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
17: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
21: Muzyczne legendy i koncerty, które łączą pokolenia. Przed nami wyjątkowo gorący czas na szczecińskich scenach. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od powrotu, na które czekało wielu fanów. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, ludziach i Polsce ostatnich 3 dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy. Zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazz i nocnej miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności. Sięga po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. To pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. W ramach kolejnej odsłony salonu chopinowskiego Villa Lenza zaprasza na recital fortepianowy Mateusza Dubiela, jednego z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia oraz uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Spotkanie będzie okazją do poznania jednego z kandydatów do sukcesu w najważniejszym konkursie chopinowskim na świecie oraz do doświadczenia muzyki mistrza romantyzmu w kameralnej przestrzeni Villi Lenza. Koncert w czwartek o 18.00. Tylko do 26 lipca w Szczecinie można oglądać światową immersyjną wystawę Klimt i Monet. Ekspozycja jest w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie tej wystawy zajmuje około 2 godzin. A na koniec lipca Reni Jusis da koncert w Ogrodach Śródmieście. Reni Jusis to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i ikona muzyki klubowej w Polsce. Jej twórczość od lat łączy pop, elektronikę, taneczną energię i wyrazisty, sceniczny styl. 31 lipca w Ogrodach Śródmieście traficie na wieczór z muzyką, która porusza, rozświetla i zaprasza do tańca. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Miłego wieczoru!
0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to różnorodne smaki, to odkrywanie czegoś nowego, ale przede wszystkim odpoczynek. Moim gościem jest Krzysztof Materna. No i na początek zapytam o te wakacje. Czy jest taka potrawa albo smak, który natychmiast przenosi pana do konkretnego miejsca?
3: Nie mam czegoś takiego. Kiedyś, bardzo dawno temu, jak jeździłem jeszcze na Famy, to taką potrawą był szaszłyk z rusztu. Ale wtedy to była nowość, te rożna, takie szaszłykowe, i wtedy po prostu, pamiętam, składaliśmy się na to we trzech, żeby mieć taki duży szaszłyk i się podzielić. Teraz jakoś mi te szaszłyki mniej smakują, nie wiem dlaczego, może one są inaczej robione, może z innego mięsa, może... No, nie wiem, nie mam takiej potrawy wakacyjnej. Na pewno takim momentem, w którym lubię coś takiego, co jest polskie, to jest, może pana zdziwię prostotą moich zainteresowań kulinarnych, to są truskawki w tym takim okresie, kiedy się wysypują, a potem rydze.
2: A truskawki ze śmietaną, czy bardziej takie zmielone, czy naturalne, w pełnej krasie, jak są?
3: Nigdy nie mieliłem truskawek, może dlatego, że nie miałem przyrządu do mielenia. Nie, truskawki z odrobiną cukru i taka robota, czyli wcześniejsze odebranie im ogonków. Lubię też bardzo polskie pomidory, takie w okresie przełom czerwca-lipca, z cebulką, sałatkę z takich pomidorów.
2: Też lubię, także w pełni rozumiem. Gdyby miał pan wysłać słuchaczy Radia Super FM, to gdzie by pan ich wysłał na wakacje?
3: Proszę pana, nigdy nie lubiłem nikomu narzucać, ani nigdy nie lubiłem czegoś polecać, bo to się wiąże z tak zwanym influencerstwem.

0: nie powiązane z, no, z wielką postacią dla nas obu, nie sądzę, żeby tylko dla nas obu, ale też szerszej publiczności, mówię o świętej pamięci Staszku Tymie. Stanisław Tym, tak się złożyło, był kimś bardzo ważnym w życiu twórczym dla Adama Opatowicza i był kimś bardzo ważnym dla mnie. I ponieważ mamy obaj wspomnienia dotyczące Staszka, jego rad, jego współdziałania z nami w różnych kategoriach, no to przystąpiliśmy do tego, do pracy nad tym scenariuszem, a ponieważ do tego dochodzi logistyka połączenia dwóch teatrów, które znajdują się bardzo daleko od siebie, więc jest to wyzwanie i to jest powód mojej obecności w Szczecinie, no i jednodniowego wypadu do Międzyzdrojów, gdzie grałem swoje przedstawienie z Olgą Bołądź, która złożyła tam swój odcisk i w związku z tym będzie jej lżej.
1: Zapytam jeszcze, czy gdyby miał pan taką możliwość, pojechałby pan na wakacje z Wojciechem Mannem?
0: Byłem wielokrotnie na wakacjach z Wojciechem Mannem. Problemem Wojciecha Manna na wakacjach była jego rozpoznawalność, ponieważ Wojtek jest tak charakterystyczną osobą, że nigdzie z nim się nie dało wyjść, bo był nękany po prostu natychmiast przez tysiące wakacjowiczów, spacerowiczów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś popełniliśmy ten błąd i pokazaliśmy się razem na Deptaków w Sopocie, na Monte Cassino. I to była po prostu jakaś, no, straszliwa chwila. Zrobił się tłum. Oczywiście atakowany był przede wszystkim Wojtek. No, do tego stopnia, że było momentami niebezpiecznie. Musieliśmy stamtąd uciekać. Więc wakacje z Wojciechem Mannem. Ja pamiętam taki moment, byliśmy kiedyś razem na w Acapulco w Meksyku i kąpaliśmy się w basenie i Wojtek powiedział: no nareszcie jestem, czuję się swobodnie, żaden Polak mnie nie zaatakuje. I wtedy spod wody wypłynął taki facet, który powiedział: panie Wojtku, jak pan wyjdzie z basenu, to bym prosił o zdjęcie i autograf, bo ja jestem z Toronto i właśnie jestem na wakacjach. No i nie udało się osiągnąć tej pełnej anonimowości.
1: Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Moim gościem jest Krzysztof Materna, a już jutro porozmawiamy o tym, jak wygląda idealny, wolny dzień Krzysztofa Materny. Bądźcie razem z nami.
2: Gwiazdy na lato.
3: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.
0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy, z telefonem.
6: Super FM. Wiadomości.
7: Paulina Nawrocka, zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera Przemysława Czarnka w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Boheński i Adam Bielan.
8: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
9: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
7: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
10: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
7: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
11: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
12: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
11: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
7: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
0: wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinałowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
9: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
8: Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze wprawdzie dopiero w listopadzie i grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lubecz i Witanowa i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gelineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. Z kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoko, Volley Koneliano, Igorem Gorgonzola Nowara i Drezner SC. Debiutujące w rozgrywkach Uniopole zmierzy się z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł, Volleyem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w Memoriale Olimpijczyków w skokach narciarskich na Igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: I po reklamie. Super FM. Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata, Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach, ale również polityczna walka o Falklandy. Sportowo Anglicy są żądni rewanżu za 86 i 98 rok. Próbujemy o tym nie myśleć, mówi obrońca Ezri Konsa. Tworzymy naprawdę świetną paczkę, nie było żadnych problemów podczas tego turnieju i to jest najważniejsze, to nastawienie, nasza mentalność. Pokazywaliśmy to przez cały turniej. Oczywiście, że szum z zewnątrz do nas dociera, ale trzeba potrafić się od niego odciąć. Siedzimy w tym sporcie już na tyle długo, że wiemy, co się z tym wiąże. Argentyńczycy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki spotkania i nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, mówi pomocnik Rodrigo De Paul. To, co najbardziej mnie nakręca, to fakt, że jesteśmy zaledwie o krok od gry. W kolejnym finale Mistrzostw Świata nie ma lepszej motywacji niż ta. No, Anglia to silny zespół, który znakomicie sobie radzi na tym turnieju i myślę, że to będzie świetny mecz. Czekam z niecierpliwością. Mecz Anglii-Argentyna w Atlancie o 21:00. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale z Hiszpanią, przegrany w sobotę o brąz z Francją. Norweg Søren Werenskiöld po sprinterskim finiszu wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugi był Holender Olaf Kuj, a trzeci Belg Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski był tym razem 30., a Kamil Gradek 31. Skoro peleton dotarł w całości do mety, to liderem klasyfikacji generalnej pozostał oczywiście Słowenie Tadej Pogacar. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z McLarena. Wygrywał na nim 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Po 8 rundach liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
16: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

przypadkiem. Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.